0: będzie mocno wiało. W piątek w Trójmieście porywy wiatru mogą przekraczać 70 km na godzinę i to w głębi lądu, a nad samym morzem ten wiatr może być jeszcze silniejszy, więc trzeba będzie uważać. Dziś 18 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońce pojawi się dzisiaj bez opadów. Mogą pojawiać się natomiast mgły i zamglenia. Jutro najcieplejszy dzień tego tygodnia, 21 stopni w dzień, 10 stopni w nocy. Słońca będzie sporo do południa, ale po południu sporo deszczu. Teraz Wiśniewskiego, Śląska, 10 lutego, Świętojańska, Wendy w Gdyni Wolniej.
1: Jest 6 news SK2. Anna Łobocka. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w 4 dzielnicach. 2 osoby nie żyją. Cały czas trwa akcja ratownicza. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
2: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
1: Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. To w związku z ostatnimi cyberatakami, w tym m.in. kradzieżą danych z firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
4: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
3: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
5: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych, na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
6: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
3: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
1: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
1: Pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A ile razy to my reprezentowaliśmy Radio SK2, Jarząbku? Zobacz, ile mamy już na koncie tych rozegranych spotkań.
11: Myślałem, że skończysz tym. Zobacz, ile mamy już na koncie.
10: Nie, na koncie to odwrotnie to właśnie działa.
11: Niestety. Bo to jest, wiesz, dzisiaj już jest, jakby nie patrzeć, 7, nie?
10: No, a już rachunki popłacone.
11: Popłacone.
10: Nie ma nic!
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
10: Spokojnie. Tynk ze ścian jeszcze jest?
11: O!
10: No, smaczny, tak. Dużo wapnia ma.
11: Oczywiście,
10: no,
11: że tak.
10: No.
11: Jak ktoś lubi zabielane, to zapraszamy.
10: Tak.
11: Strachy na lachy już teraz. Dzień dobry, kłaniamy się wam bardzo, bardzo, bardzo nisko.
13: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Yeah, yo, MC Jarząbek, DJ Wajda. Tak, to my z samego rana.
1: Cześć.
0: No zrób to, zrób to. Nie naoliwione te mikrofony.
1: No oliwy nie ma.
0: Oliwy nie ma?
1: Nie ma oliwy.
0: No bo opłacane wszystkie rachunki, no mówiliśmy już o tym.
1: To jest pierwsza sprawa, a po drugie wszystko poszło na te, na schabowe i mielone, które przygotowujemy, bo niedługo przecież najbardziej polski obiad, nie?
0: A, no ale tak nie o tym teraz. Będziemy o tym wspominać jeszcze. Dzisiaj na pewno ktoś się pojawi na antenie po 8:00, to już możemy wam powiedzieć. W ogóle dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Póki co mamy 6:09 i jest tak, środa. Po pierwsze. Po drugie, 7 października, rachunki poopłacane, tynk ze ściany można jeść, tak?
1: A po trzecie, dzisiaj dzień wanny na przykład.
0: No, jakby ktoś chciał świętować, a nie ma wanny...
1: No to ma prysznic może.
0: A to dzień prysznica też?
1: Nie. No. Ale wiesz, to mnie to zawsze interesowało, co jest lepsze, wanna czy prysznic.
0: Ja miałem zawsze, nie wiem, czy to było kłótnie rodziców o to, bo pamiętam w swoim życiu wiele stanów przejściowych. Mieliśmy prysznic, później remont i była wanna. Później remont i był prysznic.
1: A później z remont?
0: Później remont i znowu wanna.
1: A co masz teraz?
0: Teraz mam wannę.
1: Teraz masz wannę.
0: Ale to u siebie. Ja byłem mały.
1: Czyli jednak u ciebie przeważyła wanna, prawda? Wygoda, lubisz sobie usiąść.
0: Mówię ci, że porówno właśnie, to i to. A u mnie w domu wanna, tak.
1: No
0: ale nie ja lubię. To właśnie o to chodzi, że u mnie po prostu poszedłem na kompromis.
1: Gdyby chodziło o ciebie, pewnie wybrałbyś prysznic.
0: Bo więcej miejsca w łazience by było.
1: Znaczy on mniej miejsca
0: zajmuje. Ja nigdy się nie kładę do wanny, ja zawsze się kąpię, prysznic biorę.
1: No właśnie to jest właśnie paradoks wanny, że ja też.
0: Ty też?
1: Mam wannę, biorę prysznic.
0: Ale mi się wydaje, że u ciebie jest inny jeszcze paradoks. Nie wiem, jak dużą masz wannę.
1: No, powiedzmy, mieszczę się ja i jeszcze gumowa kaczuszka gdzieś się wciśnie, prawda?
0: Czyli się...
1: Gdybym chciał.
0: Gdzieś się wciśnie.
1: Gumowa kaczuszka.
0: To pytanie, gdzie?
1: A, właśnie. Są takie miejsca, mój drogi,
0: Do dziwnego miejsca zmierza ta rozmowa.
1: Tak.
0: Zawróćmy. Zawróćmy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać rzeczywiście o wannie. W święto wanny. W 100 lat wanno, droga kochana.
1: Tak, bo mówi się, że czasami, wiecie, coś... Nie wiem, na przykład chcecie zjeść całą wannę czegoś.
0: No ja na... Tak, zjeść?
1: Na przykład.
0: Aha. No dobra, no nie, to okej.
1: No, bo ja mówię o jedzeniu, bo mówię z własnego doświadczenia.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: To ja mam taką rzecz. To okej. Jak w tę stronę byś chciał, to ja mam. Ja bym na przykład... Znaczy teraz jestem na redukcji, ale ogólnie przed redukcją...
2: Jestem na redukcji.
0: Ale ogólnie...
1: To po co ci ta wanna? No,
0: cicho. Ogólnie przed redukcją to mógłbym zjeść na przykład całą wannę chipsów.
1: Jakich?
0: Solonych.
1: A, myślałem, że cebulowych, bo to się można później od razu umyć potem.
0: Nie, solonych.
1: Solone chipsy.
0: Tak, to ja.
1: Ja bym mógł wypić całą wannę barszczu białego z kiełbaską.
0: Żurku.
1: Barszczu białego.
0: Z kiełbaską.
1: Z kiełbaską.
0: Dobrze, a co ty i drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mógłbyś zjeść w ilości cała wanna?
1: Cała wanna to jest dzisiejsza miska nasza od samego rana, 726-826-826 albo Messenger. Całą wannę macie do swojej dyspozycji, moi drodzy.
0: Co z niej zjecie?

0: Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest sobie łazienka, taka z wanną, najlepiej, musicie sobie ją wyobrazić. I w tej wannie jest...
1: Pływa karp.
0: Nie, nie, no może, jak ktoś tak ma ochotę, to tak, ale chodzi o to, że wypychamy tę wannę jedzeniem po brzegi, takim, na które mamy ochotę, że na pewno całą wannę tego jedzenia zjemy. I z tym dzwonicie do radia i proszę bardzo, to też działa na wyobraźnię, trzeba sobie to wyobrazić, że mamy tę wannę i ona jest wypchana w przypadku Magdaleny, która z nami. Dzień dobry, czym?
2: Dzień dobry. No wypchana po brzegi tatarem.
0: Tatarem, czyli tatarem. Potrawą z mięsa.
1: Tam czyli jest, nie kozakiem.
0: Cicho, cicho, cicho, wytłumaczmy. Tam jest żółteczko.
2: Tak.
0: Tam jest cebulka. Ogóreczek, tak. Cebulka.
2: Tak. Dobra. Mogą być kaparki.
0: Kaparki, mhm. O, proszę no. Bardzo. I czekaj, i tak siedzisz przy tej wannie bez niczego?
2: Bez niczego, bo myślę, że już chyba nic innego by nie weszło.
1: Nie no, no. Z kranu ma wiesz co lecieć, nie?
0: Woda.
1: Woda.
0: Woda.
2: Woda, woda. Tak. Woda. To bez... dobry pomysł.
1: Dobra. No, dobra, ale ja tego trochę nie kumam, bo tutaj powiem wam szczerze tak. Magda zadzwoniła, powiedziała nam, co by chciała mieć w wannie, prawda, że tatara. Ja mówię, jak można jeść surowe mięso w ogóle?
0: No bo ludzie się dzielą na właśnie tych, którzy lubią tatara i tych, którzy tatara nie lubią. A mięsko z żółteczkiem, dobrej jakości jarząbku. To Madzia też pewnie powie, że to musi być dobrej jakości mięsko,
2: tak,
0: prawda?
2: Musi być dobrej jakości, tak.
0: Od dobrego dostawcy masz pewność, że jest tak. Świeże, że jest zdrowe, dobre, pożywne.
2: Zdrowe. Tak, zdrowe.
0: Białeczka duża ma nieprzetworzonego, mój drogi. I tak. Ze świeżym, prosto z kurki szczęśliwej żółteczkiem sobie je robisz i z ogóreczkiem samo tak. Zrobionym, że sam
1: Ty mnie źle zrozumiałeś, no. Bo ja nie to, że nie lubię. Bo ja nigdy nie jadłem. Ja nie rozumiem ludzi, którzy lubią.
0: Bo nigdy nie jadłeś.
2: Ale jak można czegoś nie lubić, skoro się nie jadło?
0: O, toż to, Madzia, to samo mu poza anteną powtarzałem.
1: Ej, świat jest pełny takich rzeczy. Muchomor też nie lubię.
2: Nie, dorosły człowiek, a nie.
1: Ale posłuchaj, ale dobra, no wchodzi... Nie. Posłuchaj, mielisz świnie i nie podgrzewasz jej, prawda? Nie dajesz jej w obróbkę cieplną.
0: Ale to jest mięso, mój drogi, w tatarze bardzo często wołowe.
1: No dobrze, no to tak, mielisz woła i nie poddajesz go obróbce cieplnej. Co w tym jest smacznego?
0: No dobre jest. No, nie próbowałeś,
2: mięsko.
0: To nie wiesz. Naprawdę.
2: Mięsko.
0: Musisz,
2: a nasi przodkowie... A nasi przodkowie tak żyli, tak jedli.
0: Jak jedli? No, bili kamieniami w tego dinozaura, tak. I jedli to mięso z dinozaura, no.
2: I to jest argument.
0: No.
1: Czuję, że my zaraz
0: dobra, mamy to, Madzia, ja cię popieram pięknie. Cała wanna tatara, to mi się podoba. Prezenciki od ADSK2 lecą do ciebie serdecznie, Madziu, pozdrawiamy i smacznego. W takim razie, a my jakby uruchamiamy naszą radiową sekretarkę 726-826-826 lub Messenger. Macie całą wannę do dyspozycji, co do niej wsypujecie i co z niej jecie. SK2

0: 25 minut po godzinie 6.
1: Historia.
0: Świeżutki przegląd prasa. Historia pisze się na naszych oczach.
1: Dzieje się na naszych oczach, tak.
0: Było powiedzieć.
1: Karol Nawrocki, prezydent Polski, poleciał na Filipiny. Pierwszy prezydent poleciał podobno na Filipiny.
0: Pierwszy prezydent w historii Polski to pan Karol Nawrocki, który poleciał na
1: Właśnie.
0: Filipiny.
1: Właśnie, i to mogłoby zdziwić wszystkich, prawda?
0: No mnie już dziwi.
1: Bo pamiętamy innego prezydenta, który z chorobą filipińską też miał coś wspólnego.
0: No właśnie, jak on nie był na Filipinach, to gdzie był?
2: Ciebie skarżę po francuski, savoir.
0: W Paryżu.
2: Znaczy, tak. Eska 2.

0: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Wszystko wskazuje na to, że od piątku będziemy mieli zdecydowany spadek temperatury, bo dziś 18 stopni, jutro 21, a w piątek tylko 13, w nocy od 7 do 8 stopni. Do tego wszystkiego piątek będzie bardzo mocno wiało, więc ten silny wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. W sobotę też mocniejsze podmuchy wiatru, słońca niewiele, deszczu sporo, na termometrach tylko 13 stopni. Na Potokowej Spacerowej Chłopskiej, na Świętokrzyskiej Adamowicza, trakcie Świętego Wojciecha, Spacerowej Słowackiego w Gdańsku wolniej.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów. Zginęły tam co najmniej dwie osoby. Uwaga, kierowcy na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mgły mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.

0: 23 minuty zostały nam do siódmej. W Radiu SK2 bardzo często sprawdzamy, jak było kiedyś, o czym pisano kiedyś, o czym się mówiło kiedyś. Być może niektórzy z nas nie pamiętają. Niektórych nie było na świecie. 18 lat.
1: W 2008 nikogo nie było na świecie?
0: Dzisiaj już 18-latkowie to są.
1: No tak.
0: Ci, którzy się urodzili właśnie w 2008 roku. Słuchajcie, jest taki nagłówek. Dzięki rekomendacji PiSu zarabiał 18 tysięcy złotych miesięcznie. Już wam przybliżam, o co chodzi. Rekomendowany przez PiS prezes, redaktor naczelny Wojciech Poczachowski zarabiał w Radiu Katowice 18 tysięcy złotych miesięcznie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Stopa werbel, stopa werbel. Lubię, lubię Video i Bella. Jeden z fajnych takich utworów na poranek z perkusją taką odpowiednią.
1: Chciałem powiedzieć, że nie jestem sam.
0: Nie jesteś,
1: nie jestem sam. Nie, absolutnie. Ela jest razem ze mną. Ela napisała na Messengerze
0: o
1: tak.
0: O tatarze?
1: Ja żąbku nie łam się. Też nie rozumiem tego, jak można jeść surowe mięso. Za to zjadłabym wannę pierogów ruskich podsmażanych z okrasą, cebulką i boczku. Tylko kto by je ulepił? Miłego dnia, panowie. I Ela, dziękuję ci. W połowie ci dziękuję za to, co napisałaś.
0: Ja mówiłem, że Polska jest podzielona. Słuchajcie też nas uważnie w piątek, bo w piątek będzie bitwa dań. Znowu podzielimy naród i zobaczymy, jakie danie wygra.
1: Najgorsze jest to, że ja też, Elu, z drugiej strony też cię nie rozumiem. Jak można jeść te pierogi z kartoflami?
0: No, normalnie.
1: No właśnie.
0: Normalnie.
1: Tego też nie rozumiem.
0: Albo powiedzcie jak. No. Jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, mamy głosóweczki od was, także jeśli chodzi o to, czego całą wannę byście zjedli. Ola się nagra na Messengera, słuchamy.
2: Cześć, witam was o poranku. Kochani, co ja bym mogła zjeść? Jeszcze trochę i oczywiście będzie sezon otwarty na święta. No. Także mi się wydaje, że całą wannę chyba sałatki, a wracając w ogóle tak na redukcji, ja jestem też na redukcji obrotowej, gdzie się nie obrócę, tam coś zeżrę. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, szczególnie jak siedzisz w wannie, która jest wypełniona sałatką jarzynową, no to jak się obracasz w prawo, w lewo, no to takie obroty, siłą rzeczy musisz coś zjeść.
1: To do czasu, mój drogi. W którymś momencie siedzisz w wannie i już się nie możesz obrócić. SK2.
0: No. W miejsce słyszałem, ale w wannie też dobry patent na sałatkę jarzynową.
1: Czekamy na kolejnych takich obrotnych słuchaczy. 7268268826 albo Messenger. Czego całą wannę byście zjedli?

0: szczęście. Stuwa wystarczy, żeby szczęście było. My stówkę chcemy po siódmej rozdać jak co dzień. Ściemnia się WSC2. Będziemy ściemniać, trzeba odgadnąć, kto ściemnia. Proste zasady, jeszcze je później wytłumaczymy po siódmej. W każdym razie stówka powinna wam wystarczyć, taka wiedza na teraz, że jest do zgarnięcia.
1: Słuchajcie, no bo to jest taki fajny rozruch na sam początek dnia. Później będziemy grali o prezent marzeń oczywiście też, ale na początek jak zgarnicie stówkę, to też nic nie stanie.
0: Zgłaszamy się ściemą do naszej zabawy, czyli trzeba nam coś ściemnić albo SMS-owo na 726 826 826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Dziś, 7 października, to jednocześnie 280 dzień roku. Słońce położy się spać minutę po godzinie 18. Czy to zobaczymy? No są na to szanse, choć niewielkie, bo mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Słońce dzisiaj też się pojawi, bez opadów. 18 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Jutro będzie cieplej, 21 stopni w dzień, 10 stopni w nocy. Słońce na pewno pojawi się do południa. Natomiast po południu opady deszczu mogą być konkretne. Żołnierzy Wyklętych Potokowa Spacerowa Chłopska, teraz tu mamy konkretny ruch.
17: Minęła 7, News SK2, Anna Łobocka usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenia naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, Dawida K., za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, o tym Michał Skolimowski.
18: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
17: Obława zakończona sukcesem to pod Chrzanowem w Małopolsce, gdzie służby schwytały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. 49-latek ukrywał się w lesie, mówi Mateusz Lennartowicz z małopolskiej policji.
19: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
17: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce. śmigłowce i psy tropiące. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80. To dzięki pakietowi CPN, któremu przygląda się już Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów. Do sprawy odniósł się już minister energii Miłosz Motyka.
1: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
17: W najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2 Sport.
17: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Musiałem iść na dół po długopisy, nie? I chcę donieść...
23: Bo
16: kradnął, tak. Tu musiałem uzupełnić zapas długopisów. Chciałem powiedzieć, że nasza windzia wandzia znowu nie działa.
23: Windzia wandzia nie działa?
16: Nie działa.
23: I co, po schodach?
16: Po schodach musiałem iść. Ja słyszałem o wandzi, która nie chciała Niemca, ale żeby Polaka nie wziąć na pokład prawdziwego jak mnie...
23: Czuwasz, z kim fruwasz, Wandzia sobie myśli. Zobaczyła, ile ważysz, się zepsuła.
22: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
23: Winda chciała ci powiedzieć, może ty lepiej po schodach.
16: Pączka dzisiaj jadłem, jestem słodkim ciężarem. Stoi.

0: potrzebne. Możemy sobie pomarzyć. Pomarzyć o tym, żeby wygrać w tym konkursie. Niech się cieszą, że my nie bierzemy udziału w tym konkursie, bo żaden miś nie miałby żadnych
1: Absolutnie.
0: Szans. Nie miałby żadnych szans. W Ameryce jest taki plebiscyt Fat Bear Week.
1: Czyli chodzi o grube niedźwiedzie. Wybierają po prostu najgrubszego niedźwiedzia przed sezonem, kiedy to misie idą, zapadają w sen zimowy. I oni sobie wcześniej wybierają miśka, który no, jest najbardziej utuczony, prawda? I ten miś, który jest najbardziej utuczony, wygrywa. Zostaje misiem roku.
0: I no. Misiem roku w tym roku został miś plecak, w sensie backpack.
1: Backpack, czyli po polsku plecak.
0: Plecak, taką maksywkę, no bo to w Ameryce wszystko się dzieje. Znaczy Alaska to Ameryka? Chyba tak.
1: Tak, tak. No, no. Jeszcze tak, tak, tak.
0: Park Narodowy Katamai, Katmai, przepraszam, na Alasce.
1: Ależ ty umiesz po angielsku, pięknie.
0: Katmai, na Alasce.
1: Tak czy inaczej, jak patrzę na tego misia plecaka, i tak patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na tego plecaka.
0: No i co widzisz? No
1: widzę, że ma, no, ma duży nadbagaż, no.
2: SK2.
0: Jakby sobie to porównać z naszymi tornistrami, tymi, wiesz, z kantem, te takie twarde, kojarzysz te tornistry,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Co się nosiło od 1 do 3. Jakbyśmy na przykład teraz taki tornister założyli, miś nie miałby żadnych szans, to już dokumentnie, ostatecznie, definitywnie przyklepane.

0: My też mamy taki dźwięk, jak ktoś wygra. Jak ktoś wygra, to jest
1: A jak ktoś przegra, to jest buu.
0: To jest buu. Ściemnia się w Radiu SK2. Czy będzie wuhu, czy buu, to okaże się już za chwil parę. Paweł z nami, dzień dobry.
2: Siemanoczko.
0: Pawełku, trzeba odgadnąć, po której stronie ściema. Kilka słów za chwilę powie Jarząbek, później kilka słów powiem ja, Wajda. I będzie trzeba stwierdzić w 3 sekundy, czy ściema jest po stronie Jarząbka, czy ściema jest po stronie Wajdy. Dobrze odmieniłem swoje nazwisko. Czy ściemniamy oboje. Też,
1: dobrze,
0: tak,
1: się nazywasz,
0: też tak może być. Więc no, jak odgadniesz, czy ta ściema jest tu, czy w obydwu miejscach, no to masz stówę, jasne?
2: Jasne.
0: No dobrze, jak gotowy, zwarty.
1: Tak gotowy?
2: Tak jest.
1: No to dobrze, to ja, Jarząbek, mówię tak, uważaj. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz byli bliskimi przyjaciółmi i wspólnie pisali wiersze w Paryżu.
0: Teraz mówię ja, Wajda, na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Kto ściemnia?
2: Drugi.
0: Drugi, czyli ja, Wajda.
1: Drugi, ten...
0: A ja, Wajda, mówiłem prawdę.
1: Nie rozdamy tej stówy.
0: Nie rozdamy chyba tej stówy. Cały czas czekamy, aż ktoś odgadnie, gdzie jest ściema.
1: Paweł.
0: Naprawdę na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Ekstremalne ciśnienie i temperatura w głębi tych planet rozbijają cząsteczki metanu, krystalizując węgiel w diamenty, które następnie opadają w kierunku jąder tych planet.
1: Natomiast Słowacki i Mickiewicz oczywiście byli wielkimi poetami, ale byli też wielkimi rywalami literackimi. Ich relacje były pełne napięć, wzajemnych uszczypliwości i rywalizacji o miano największego polskiego wieszcza. Panowie się po prostu nie lubili.
0: Kto największym poetą był?
1: No, Mickiewicz czy Słowacki.
0: Gdzieś tam w Ferdydurkę też była wielka wojna o to, nie? No właśnie. Więc zestawy pocieszenia lecą do ciebie, Pawełku. Życzymy powodzenia i ściskamy. Można jeszcze próbować, oczywiście. To nie jest tak, że nie można ponownie się pojawić w tej zabawie.
1: Oczywiście,
0: gorąco do tego
1: tak.
0: Też zachęcamy tych, którzy już naszej
1: zabawie
0: brali.
1: Się nie udało, może się udało i są drugą
0: stówę. Tych, których zaciekawiliśmy i mają szeroko pojętą wiedzę na temat wszelakich rzeczy, zapraszamy. Ściemnia się jutro po 7:00.

0: No właśnie, tak się trzeba umawiać na randkę, pamiętajcie panowie, a okazuje się, że różnie bywa. Mamy takie dane, 68% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat nie jest w żadnym związku. Tak wynika z najnowszego raportu SGH, GGP.pl, Generacje i Rodziny.
1: Czyli mamy kolejny dowód na to, że kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów.
0: Nie.
1: Kiedyś nie było opcji, żeby być bez związku, prawda?
0: Nawet jak już było bardzo źle, tak. To chociaż były te związki zawodowe.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
9: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdynia. Ile można było czekać?
12: Na co?
11: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
12: No to nareszcie.
11: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
12: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
11: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
12: Fachowcy firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
11: BAT Gdynia Krzemowa 2. Nareszcie.
2: I po reklamie.
13: Ciepła garderoba na pewno się przyda ze względu na to, że zbliża się do nas fala ochłodzenia i tak zobaczymy w piątek tylko 13 stopni, ale ze względu na silny wiatr, który będzie wiał z prędkością do 70 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. Dziś 18 stopni w ciągu dnia, w nocy o połowę mniej. Słońce pojawi się bez opadów, mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Na Podwalu Przedmiejskim, Elbląskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej, Nowatorów Budowlanych uważamy w Gdańsku, bo tu mamy zdecydowanie większe zagęszczenie szerokiej drogi.
14: 7.31 News SK2, Anna Łowocka. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet balistycznych. W Kijowie zginęły dwie osoby. Wieczorem przed atakiem ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski.
15: Bardzo was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie. Reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. W miejscach ataku trwa akcja ratunkowa.
14: Teraz Stany Zjednoczone. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. We Włoszech rusza pomoc rządowa dla osób po rozwodzie lub separacji. Dotyczy to tych, którzy stracili dotychczasowe mieszkanie i brakuje im pieniędzy na wynajem nowego. Rząd Giorgi Meloni przeznaczył na ten cel z budżetu 20 milionów euro rocznie.

0: To pani Natalia Schroeder i jej lustra, które wszędzie wiszą i o tej porze patrzysz w to lustro i mówisz, o Boże.
1: Ile to czasu minęło, nie?
0: Kto tam jest? Co to się ze mną stało po tylu latach, odkąd chodzę po tym pięknym świecie? No ale właśnie, jeśli chodzicie troszkę po tym pięknym świecie, to pamiętacie różne rzeczy. Być może nie, to my je przypominamy, co się działo, o czym pisano. To jest kącik odkurzający, gdzie odświeżamy newsy sprzed lat, które pojawi. Pominamy, co się działo, o czym pisano. To jest kącik odkurzający, gdzie odświeżamy newsy sprzed lat, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku.

0: października 2014 roku.
1: Nie od dziś wiadomo, że bociany mają wbudowanego GPS-a.
0: Tak.
1: Ale chyba łatwiej mu wstukać Berlin, Wiedeń, Paryż, Londyn niż...
2: Chrząszczyże Wołszyce, powiat Łękołody.

0: 10 minut dzieli nas od 8. Nietypowy nagłówek w internecie. Rosjanie wykonali 12-kilometrowy odwiert w głąb ziemi. Tak wygląda studnia do piekła, jest podpisane.
1: 12 kilometrów i oni o piekle mówią. 12 kilometrów. Powiem wam tak. Jedźcie na pierwszą, lepszą obwodnicę w godzinach szczytu. 12 kilometrów to nie piekło, to jest raj, powiem.
2: SK2.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ja tu się dziwię, jak my jeszcze żyjemy, jesteśmy normalni. No, jak nas karmili takimi rzeczami.
1: Zaczęliśmy rozmawiać z Jarzomkiem poza anteną o tym, jakie bajki się kiedyś czytało dzieciom, że były te czerwone kapturki, były te trzy świnki, dziewczynka z zapałkami, która skończyła jak skończyła. No, a teraz dzieciom to się czyta trochę inne bajki, nie? W sensie tak bez takich rzeczy typu, że się rozpruwa wilka, żeby mu zaszyć kamienie w środku.
0: Jak się zapałki nie sprzedają, to dywersyfikujesz wszystko i zmieniasz biznes i biznesplan, prawda? Idziesz w coś innego,
1: tak,
0: prawda?
1: A jak nie zapałki, to krót. Do końca no. I potem zamarzasz.
0: Tak, a później zamarzasz, prawda? Jak na przykład, nie wiem, Kubuś Puchatek, weźmy takiego,
1: wszystkie
0: prawda?
1: Wszystkie negatywne, znaczy negatywne, wszystkie złe rzeczy, które się
0: tak,
1: mogą
0: które mogą się przytrafić, prawda? Depresja.
1: ADHD.
0: ADHD, prawda? Samotność, wykluczenie, no.
1: Otyłość.
0: No, tak. Tak więc, moi drodzy, co się stało? Co się z nami dzieje po prostu? To jest nieprawdopodobne. I ja mam w takim razie pytanie.
1: To będzie do państw miast.
0: To będzie pytanie do państw miast, bo jestem ciekawy, jakie wy bajki w dzieciństwie czytaliście, albo słuchaliście, albo oglądaliście.
1: I czy zmieniło to waszą psychikę, czy
0: prawda?
1: Nie?
0: Stoliczku nakryj się. Kojarzysz taką bajkę?
1: Kojarzę.
0: Że się stoliczek sam nakrywa?
1: Ale to był fajny akurat.
0: No ja wiem. A po 20 latach się dowiedziałam, że stoliczek się sam nie nakrywa, to mama nakrywała zawsze.
1: No to czary mary, to tak jak samo z wróżką zębuszką. Dobra, jakie bajki czytaliście sobie albo wam czytano w dzieciństwie? Tym zgłaszamy się do państw miast SMS-owo 726-826-826 bądź na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
0: Zauważyłeś, że kaczor Donald nigdy nie nosił spodni? A jak wychodził spod prusznica, to się owijał ręcznikiem? SK2

0: Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Restauracja Mała Cegielnia. Odwiedź i zachwyć się smakiem kuchni polskiej, znakomitych burgerów i pysznej pizzy. Tak, teraz dodatkowe miejsca na tarasie letnim. Restauracja Mała Cegielnia. Miszewo, ulica Gdyńska 99. Zapraszamy codziennie od 12. Zadzwoń 536 800 404.
7: I po reklamie.
8: Sabina, Justyna, Maria, Marek i Stefan ucieszą się na pewno z waszej wizyty, kiedy do nich wpadniecie po południu na kawę. Oni świętują, a kawa potrzebna, bo ciśnienie spada. Temperatura póki co rośnie, dziś 18, jutro 21 stopni. No ale w piątek gwałtowna zmiana, za oknem tylko 13 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy, opady deszczu co jakiś czas, słońca niewiele, do tego wszystkiego bardzo silny wiatr, szczególnie nad samym morzem. Na Unruga, na Dąbka, Wendy Świętojańskiej 10 lutego i Morskiej w Gdyni uważamy.
9: Minęła 8 News SK2 Anna Łowocka. Areszt i zarzuty dla sprawcy wypadku. 21-letni kierowca podejrzany jest o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
10: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
9: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. 5 pracowników Orlenu z zarzutami według prokuratury zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. To 2 byłych i 3 obecnych pracowników koncernu. Szczegóły Mateusz Chłyston.
11: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
12: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
11: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
12: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
11: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
9: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
13: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
9: Pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Polska 2 Sport.
9: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. Trzy najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Lider rankingu ATP Jannik Sinner przedwcześnie zakończył sezon z powodu kontuzji. Włoski tenisista już nie zagra z powodu problemów z kolanem.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: To wuja Brzęczek, to wuja Brzęczek jednak. Kolejny raz doprowadził którąś z reprezentacji do udziału w Mistrzostwach Europy, ale czy dane mu będzie poprowadzić ten zespół na Mistrzostwach Europy, to czas pokaże.
18: Co prawda reprezentację umie doprowadzić, prawda? No i Lewandowskiego też umiał doprowadzić do ostateczności.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: 6 sekund ciszy wtedy było teraz, nie?
17: A nie 8?
18: 8?
17: Albo 6?

0: Zalia za nami, 10 minut po 8, tu 100% polskiej muzyki u nas w SC2. Jak zawsze zresztą witamy wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli. U nas także przeglądanie tego, co się działo ostatnio w mediach.
1: Oj panie, co się działo?
0: A był rekord.
1: Padł rekord, w końcu pan Sebastian Witkowski ustanowił nowy rekord w programie 1 z 10.
0: Uzyskał jako pierwszy w historii tego programu w całej rozgrywce, bo tam są eliminacje, potem finał, ponad 1000 punktów, dokładnie 1016 punktów.
1: To się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby cztery cyferki wyświetlały
0: nawet
1: się
0: pan,
1: na tym
0: ekranie. Sam Tadeusz Sztuk podczas programu oficjalnie ogłosił, że to wielki sukces, że nigdy czegoś takiego nie było i rzeczywiście potem media społecznościowe TVP to potwierdziły.
1: Powiem wam tak, no facet jest lepszy niż komputer, bo wiecie jak to jest z komputerem, nie?
2: Komputer? On się i tak zawsze pomyli, czy dodawał.

0: właśnie, to u nas w Radiu SK2 wracamy do czasów dzieciństwa, kiedy to się grało. Wtedy na karteczkach, teraz werbalnie w radiu.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Ależ dzisiaj będzie meczycho. Za moich czasów to były wielkie derby Polski. El Polskie Classico. Łódź-Warszawa, Warszawa-Łódź.
0: No i teraz właśnie taki pojedynek, bo mamy dwie Pauliny i musimy je po miejscowości rozróżnić. Mamy Paulinę z Łodzi i Paulinę z Warszawy. Dzień dobry.
5: Cześć.
6: Cześć, witajcie.
0: Drogie Paulinki, przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto wygrywa, kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
6: Jasne.
0: Zaczyna Paulina Łódź.
4: Paulina Łódź, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Dziękuję. Bo mam bliżej.
0: No tak. I zaraz zobaczymy. Prawie Joker, ale przeskoczyło. I mamy ostatnią zdradliwą literę alfabetu, czyli literę Z.
4: Ostatni raz, jak ktoś wylotował literę Z, to się zdradliwie rozłożył na literce Z.
0: Więc zobaczymy, jak będzie w twoim przypadku. Paulino, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zenon Martyniuk.
4: Roślina.
5: Zawilec.
4: Kolor.
5: Zielony.
4: Zawód.
5: Zoolog.
4: Samochód. Ja bym powiedział zastawa.
0: A ja bym powiedział zafira Opel.
4: Ja bym powiedział zaporożec. Trochę ich jest.
0: Trochę ich mogłoby być. Dobra, a ja z tym zawilcem zawsze mam problem. To jest roślina.
4: Ile
0: bo
4: razy
0: mi się to kojarzy z jakimś wężem.
4: No wiem, to za skroniec.
0: No, ale zawilec też pasuje. Tak widzę go oczami
4: że
0: wyobraźni,
4: zawija, tak?
0: Że przez no, koło nóg mi przebiega ten zawilec
4: nie,
0: w lesie.
4: No jest, zawilce. No dobra, zawilców jak psów u nas, no.
0: No, dobra, sześć. Sześć punktów Paulina Łódź. Może być?
5: Może być.
0: Może
4: dobra,
0: być. Zobaczymy, szóstkę. Zobaczymy. Paulina Warszawa, prawo, lewo?
7: Lewo.
0: Lewo, dziękuję.
4: Bo ty masz bliżej.
0: Ja mam w lewo bliżej.
4: Tu już wiecie, kto u nas prawica, kto lewica, prawda?
0: A kto centroprawica?
4: No dobra, nie ma na razie.
0: Zatrzymało się na literze P. P jak papa. P jak papa, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Portugalia.
0: Miasto.
7: Poznań.
0: Tytuł filmu.
7: Przeminął z wiatrem.
0: Imię.
7: Paulina.
0: Roślina.
7: Pieprz.
0: Potrawa.
7: Pizza.
0: Zawód.
7: Piekarz.
0: Samochód.
7: O Jezu, Peugeot.
0: Znana osoba. Już będzie po czasie to znana
4: drogie
0: osoba.
4: Drogie panie, no co wy z tymi ale, samochodami? No, no.
0: Polonez mógł też być tak, jakby
4: Pontiak,
0: tak
4: jak no.
0: No. Jaki jak to ty powiedziałeś?
4: Pontiak.
0: Pontiak?
4: No, okej. Okay. A co?
0: No nie wiem, co to jest Pontiak.
4: No to se sprawdź.
0: Tak?
4: Cztery koła i stodoła. Dobra. Posłuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No co masz? Co masz? To przeminęło z wiatrem, nie oglądałeś?
0: Czytałem, ale oglądać nie oglądałem.
4: No i mój drogi, mało rzeczy oglądałeś w życiu. 8 punktów.
0: Czyli ja 8, tutaj, tak?
4: Dobra. Ja tutaj nie widzę niczego, do czego
0: czyli
4: można
0: derby,
4: by było się przyczepić.
0: Derby El Clasico dla Warszawy.
4: Tym razem Warszawa.
0: Warszawa!
7: Jest!
0: Prezent marzeń leci do Warszawy. Paulina z Warszawy zgarnia prezent marzeń. Paulinka z Łodzi, piękne nagrody pocieszenia ci wysyłamy.
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam
0: wszystkiego
5: was.
0: Wszystkiego dobrego, również pozdrawiamy. Państwa miasta wracają jutro.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A szkoda, bo człowiek by jeszcze posłuchał taki przyjemny ten utwór Mysłowic. 25 po 8. Akcja dość taka skomplikowana.
1: Kamera akcja, można powiedzieć.
0: W podkrakowskich Myślenicach, bo drona nawet wykorzystała policja do namierzania kierowców, którzy wzajemnie się ostrzegali przed kontrolami drogowymi za pomocą świateł drogowych, że tam sobie mrygali, czy tam mrugali. I łącznie ukarano prawie 50 kierowców mandatami z tego powodu.
1: No i proszę bardzo. A może kierowcy wcale nikogo nie chcieli ostrzegać, droga policjo? Może kierowcy chcieli się tylko pochwalić, jakie mają długie?
2: SK2 100% polskich.

0: audycja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599, teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.
14: Czy zmieniać opony z letnich na zimowe? Jeżeli jeździcie bardzo wcześnie rano do pracy, kiedy na termometrach poniżej 10 stopni, to jak najbardziej. A tak będzie, bo dziś na przykład dzień 18 stopni, w nocy tylko 9, jutro 21 stopni, w ciągu dnia w nocy 10, ale w piątek już tylko 13 stopni w dzień, a w nocy od 7 do 8 podobnie będzie w sobotę i w niedzielę. Teraz uważamy, bo większy ruch na ulicy Chłopskiej, na Budowlanych, Starogardzkiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej, Armii Krajowej i na Kartuskiej, Gdańsku, szerokiej drogi.
15: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny rusza w Radomiu proces byłego proboszcza parafii w Przypkach koło Tarczyna. 61-letni Mirosław M., były już ksiądz, jest oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojego znajomego. Do tematu będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja ryzyko związane z doniesieniami o dżumie. W Rosji jest bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka w drugim secie mierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszy set wygrała 6-1.

28,5 minuty do godziny 9. Ja już za chwilę zabierzemy kogoś z nami na Stadion Narodowy do Loży VIP na wypasiony obiad razem z Radiem SK2, Darią Ładochą. Oj, będzie się działo.

0: No, czekam na pę.
1: Peł.
0: O, dziękuję.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Słychać sztućce, słychać talerze, jak przy niedzieli o 14 mniej więcej.
1: Można powiedzieć, że my się też gotujemy o tej porze. Gotujemy się specjalnie dla was. Kolejna osoba ma szansę, żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy do loży VIP. Na taki, wiecie, naprawdę wypasiony obiad, ale i wszystko po polsku.
0: Mamy Dominika.
1: Dominik, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dominik, jest plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Można zagłosować na zupę, na drugie danie. Co to było w twoim przypadku?
3: W moim przypadku to był rosół i schabowy z ziemniaczkami i mizerią.
1: To jest najbardziej według mnie polski obiad rzeczywiście.
0: No, ale tutaj już nic nie sugeruj, tak? Żeby inni sobie też według własnego serca
1: dlatego mówię, że według mnie.
0: Uznali, no mówię.
1: Chyba bardziej biało-czerwonego nie można sobie wymyśleć.
0: Ale poczekaj, czyli ja trochę trafiłem z tą niedzielą, że jesteśmy jakby przy niedzieli o 14, co?
1: Tak mniej więcej. Tak. A posłuchaj, a ty, kto klepie u ciebie kotlety?
3: A u mnie w tym momencie to nie za bardzo ma czas kto klepać.
1: A dlaczego?
3: Ale jak trzeba, to ja.
1: A dlaczego nie ma czasu?
3: Mam dwójka małych dzieci.
0: A jak małych?

0: Jak dwójkę małych macie?
1: No, Rafałek musi się pojawić.
2: Z zielonym czy bez?
1: Bez
2: zielonego.
1: Z marchewką, ale bez zielonego.
0: Dobra, Dominik, jak masz takiego smaka na schabowego, którego nie ma kto czasu klepać w domu, no to my cię bardzo serdecznie zapraszamy do loży VIP na Narodowy.
2: Być może my wyklepiemy dla ciebie.
1: Super, bardzo dziękuję.
2: I to jedzie wszystko, pozłe, bo możesz zabrać kogoś ze sobą. Rozumiem, że pewnie żonę.
1: No na pewno.
0: Ale
1: no.
0: Z kim zostawicie dzieci?
2: Znajdzie
1: kogoś
2: się.
1: Kogoś trzeba będzie znaleźć.
0: Dobra, wykombinujesz, będziesz, tak?
2: Dla dobrego obiadu na Narodowym się zrobi wszystko.
0: Dobra, ale to nie wszystko, co mamy dla ciebie, bo jeszcze Kasiura.
2: Do tego dochodzi 500 i jeszcze nocleg w fajnym hotelu w Warszawie. Gratulujemy.
1: Dzięki, super,
0: No i zobaczymy, co wygra w plebiscycie, bo to będziemy konsumować wtedy tam razem. Ten najbardziej polski obiad, na który trwa głosowanie na naszej stronie sk2.pl. Jeszcze możecie zagłosować, potem pojawić się na antenie i zgarnąć też wejściówkę na
2: Idę dla ciebie, Dominik, wylizać już talerz, żebyś miał czysty.
3: Najbardziej polski obiad w radiu.

0: Oj nie, no znaczy, tyle utworów tworzy, piękne są. Pani Sanak w Radiu SK2, ale pora wsiąść do wehikułu i udać się do roku nieznanego, znaczy znany, już wiemy, 2005. To są newsy, które pojawiły się tego dnia, ale wiele, wiele lat temu, tym razem aż 21 lat temu.
1: Jakie 21 lat temu? No 2008 jest... rok.
0: Ósmy?
1: Tak.
0: To z ósmy?
1: Ale sprawa dotyczyła piątego.
0: A, no tak, no. No to już tłumaczymy. Jan L., burmistrz Ozimka na Opolszczyźnie, został skazany na rok i 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa dotyczy 600 porcji grochówki, którą burmistrz, notabene wybrany z listy mniejszości niemieckiej, zamówił na festyn wyborczy mniejszości przed wyborami do Sejmu w 2005 roku.
1: Burmistrz twierdził, że grochówka została zamówiona na imprezę dla młodzieży i tam skonsumowana. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom.
0: Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, działanie burmistrza miało na celu zyskanie sympatii uczestników festynu.
1: Grochówką?
0: Wyborców i sympatyków mniejszości niemieckiej, pisała Wirtualna Polska 7 października 2008 roku.
1: No, jakby nie patrzeć, dużo czasu minęło. Dziś już sprawy nie ma. Przeminęła z wiatrem.

0: Halo, Jarząbek, wzywam cię Wajda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I do widzenia w sumie.
1: Do widzenia już powoli.
0: Bo tu już Antonina się szykuje do grania. 6 minut zostało nam do 9. Dzisiaj mamy święto wanny, tak przypominamy. Bo od rana rozmawialiśmy o tym, jakby była na przykład cała wanna jedzenia.
1: To czego to by była cała wanna?
0: Co byście schrupali w ilości wanna?
1: No i z nami jest stały nas słuchacz, prosimy.
2: Dzień dobry, tu anonimowy słuchacz dzisiaj. Schrupałbym wszystkie dziewczyny, które byś do tej wanny wyszły.
1: To dlatego anonimowy.
0: Dzięki, Jurek.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
8: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: Gdynia. Ile można było czekać?
10: Na co?
9: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
10: No to nareszcie.
9: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
10: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
9: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
10: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
9: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie.
14: Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Dotychczas jesień pokazywała swoje fajne oblicze, ale teraz to wszystko się zmieni od piątku. Dziś 18 stopni, jutro 21, a w piątek tylko 13. W czwartek po południu już będą występowały opady deszczu, tego deszczu sporo z czwartku na piątek. W piątek też sięgniemy po parasole, tylko trzeba je będzie bardzo mocno trzymać, szczególnie nad samym morzem, bo tutaj porywy wiatru mogą przekraczać 70 km na godzinę. Na Podwalu Przedmiejskim, na słowackiego nowatoru budowlanych chłopskiej spacerowej potokowej Adamowicza, uważamy w Gdańsku.
21: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Dziś mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023 roku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, mówi Izabela Knapik z prokuratury w Katowicach.
22: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
21: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty od grudnia będą stacjonować w Polsce. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę, a to w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
21: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3.
0: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
21: A spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
1: SK2 News. Trójmiasto.
20: Maciek Marcinowicz. Zatrzymano 43-latka, który miał grozić urzędnikowi w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
17: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 43-latkowi zarzutu kierowania gróźb karalnych.
20: Mówi Edyta Krefta z gdańskiej policji, a mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. W Amber Expo odbędą się targi pracy i aktywności seniorów skierowane do osób powyżej 55 roku życia. Na uczestników czeka 200 wystawców w 7 tematycznych strefach, a także oferty pracy, bezpłatne badania profilaktyczne, warsztaty i spotkania z gośćmi ze świata mediów i kultury. To w czwartek.
19: 9.02, a ja tutaj z Anią próbuję zebrać porady, jak wyczyścić z białych spodni kakao, więc może słuchacze mają rady. Ania poradziła, że jakoś na sucho.
24: Może tak, na sucho, może jakimś pędzelkiem chociaż.
19: Gdzie ja tu pędzelek tak znajdę, kochana, będę szukać. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, co z tym zrobić, bo ja jeszcze muszę pędzić potem na spotkanie, a nie mam nic na przebranie, no to czekam na radiowym messengerze. Antonina Wandesel, wasza środowa gapa. Dzień dobry.
25: 10 hitów.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
25: Jeden po drugim.
19: Może chociaż muzyka ukoi moje serce. Kleo, za krokiem krok.

0: Trójmiasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Edyta Górnia i jej dotyk. Dotyk kakao to ja miałam na swoich białych spodniach, a wy na radiowym Messengerze doradzacie mi, co mam zrobić, jak żyć i jak tego się w ogóle pozbyć. No więc tak, Basia napisała, że najlepiej to by było to na sucho jakoś tak zdmuchnąć. Nie da rady, bo już za bardzo jest głęboko w tych spodniach. A Katarzyna napisała, żeby to zaprać szarym mydłem. I to jest, myślę, że dobry pomysł, tylko skąd ja tu wezmę szare mydło? Ale przejdę się, poszukam, może ktoś przez przypadek ma. I jeszcze słuchaczka Ela napisała, że słucha nas i nikomu nie pozwala przełączyć radia, chociaż szef woli rocka. No, a po południu niech sobie słuchają, czego chcą. Tolerancja musi być. Ela, bardzo dobrze, tylko dlaczego nie powiedziałaś mi, co mam zrobić z tym kakao na spodniach? Ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam i firmę, gdzie słuchacie Eski 2 również. Rocka to sobie słuchajcie po południu.
1: Eska 2.
0: U nas też są rockowe bity. Baranowski, lubię być z nią. Już teraz u nas, a później będzie jeszcze dużo dobrego.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i dzisiaj cofamy się do 1972 roku, kiedy to 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. No i to jest numer, który znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce, słuchajcie, otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło trochę pokolorować tę polską, szarą rzeczywistość. I po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru? Posłuchajmy.

PRO, wychowany w Polsce, śpiewa, że to kawałek dla wszystkich z całej Polski. No to tak jak Radio SK2, gra dla wszystkich w całej Polsce. Ale ja nie o tym, bo jest środa, więc przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Wiecie, że ja lubię wyszukiwać dla was takie smaczki. No i słuchajcie, w internecie niezła afera wokół mrożonej pizzy znanego youtubera Książula. Jedni mówią, sprzedał swoje zasady. Drudzy są mega oburzeni, a jeszcze inni się śmieją. No i kolejni mówią, że z czystej ciekawości chcą sprawdzić, o co tyle szumu. No i tak pomyślałam sobie, że trzeba przyznać, że z punktu widzenia biznesu, no to chłopak wie, jak wykorzystać swój moment. No bo wiecie, jaka jest zasada.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
4: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
5: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
6: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
5: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
7: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
5: Kto pierwszy, ten mieszka.
7: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
5: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
0: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Za chwilkę na zegarach godzina 10. To było Lady Punk, Zamki na piasku, czyli tytuł idealny, żeby na moment jeszcze zamknąć oczy i przypomnieć sobie wakacje. Tak na chwilkę chociaż, nie? A po 10:00 muzycznie na start Messiah, T-Love i Sanach. I to tylko na początek, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy w środę rozkręcać się jeszcze bardziej. Obiecuję.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: W Trójmieście. 18 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońce będzie przebijało się przez chmury, co jakiś czas dzisiaj bez opadów. W nocy dużym utrudnieniem mogą być gęste mgły i zamglenia, które będą utrzymywały się również jutro o poranku. Jutro 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Słońce do nas spadnie, ale będą występowały też opady deszczu. Opady deszczu możliwe również w piątek. Z tym, że największym utrudnieniem w piątek będzie bardzo silny wiatr. Prędkość wiatru może przekraczać 70 km na godzinę.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Jest 10 Newseska 2, Anna Łobocka. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. To po zmasowanych atakach na Ukrainę. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych, zginęło 5 osób. Pod gruzami wciąż są ludzie. Tam jest brat mojego męża z rodziną, wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet i 130 dronów. O krok od tragedii w Rydułtowych na Śląsku 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał śmigłowiec LPR-u. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku, mówi Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu.
13: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
12: Matka dziecka była trzeźwa. Trasa do Warszawy nieprzejezdna. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu. W miejscowości Mleczków na wysokości Radomia osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
12: Mówiła Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy, przypomnę, jest całkowicie zablokowana.
1: K2 News. Trójmiasto.
11: Maciek Marcinowicz. Reprezentacja Polski Kobiet zagra w Gdańsku z Belgią. 13 października o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie biało-czerwone zmierzą się z Belgijkami w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans do Mistrzostw Świata w Brazylii. Bilety są dostępne w sprzedaży. Od dziś Hala Oliwia w Gdańsku jest areną międzynarodowej rywalizacji młodych łyżwiarzy figurowych. W zawodach bierze udział 130 zawodników z 38 krajów, którzy walczą o awans do finału w Chinach. Wśród uczestników znalazła się również reprezentacja Polski. Wstęp dla publiczności wolny.
15: Dzisiaj mamy dzień wanny, więc nie mogę cię nie zapytać, czy ty jesteś, Ania, team wanna, czy team szybki prysznic i po sprawie?
12: Absolutnie team prysznic. Może niekoniecznie szybki, ale absolutnie prysznic.
15: A u mnie to zależy od pory dnia. Rano team prysznic, ale wieczorem, to ja świeczki odpalam, kulę do kąpieli i w dzień wanny będę dzisiaj świętować godnie, więc polecam i tobie dzisiaj relaks.
12: Może, spróbuję.
15: I wszystkim państwu. W środę wskazane. Antonina Van Dessel, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
15: Messiah, lepsza połowa. No, lepsza połowa tygodnia.

Ach, ale to jest ładny numer, Sumptuastic za jeden uśmiech twój, idealny na środę. A jeszcze wiecie, co jest idealne w środę? W środę to idealnie jest wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i wziąć udział w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Wchodzicie na tę stronę i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskim obiadem. Jaka zupa? Może to być rosół, pomidorowa, macie bardzo duży wybór. I drugie danie, kopytka, pyzy, łazanki, może kotlet schabowy, a jeżeli wam nic z tego nie pasuje, to możecie dawać też własne propozycje. Dodatkowo, jeżeli napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym eskowym stole, no to słuchajcie, może do was zadzwonimy i może to wy 7 listopada przyjedziecie do Warszawy, dostaniecie nocleg w wypasionym hotelu, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym 7 listopada. Przypominam, będzie tam cała ekipa Radia SK2 i będzie też Daria Ładocha, która zaprasza do tej zabawy. Więc myślę, że fajny pomysł na spędzenie czasu, no i fajny pomysł, żeby dobrze się najeść. Więc co, zachęcam, sk2.pl, zakładka Wygraj. SK2. A teraz w podróż ruszamy z budką suflera. Piąty bieg. Słuchamy w SC2 już teraz.

0: Ach, ale ona ma głos. Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. Dzisiaj środa, więc no środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej, ale widzę na radiowym messengerze, że potrzebujecie takiego wsparcia w tym tygodniu, żeby jakoś tak było łatwiej. No i teraz pozdrowienia dla kochanej ekipy Agaciar z Katowic. Dziewczyny, ja wiem, że jak zwykle ciężko pracujecie w pocie czoła aż do godziny 16, więc do tej 16, no jeszcze kawałek, jakby nie patrzeć, więc pamiętajcie o kawie, no bo bez niej no żadne ciężkie pracowanie w pocie czoła, no nie uda się. A pozdrowienia przesyła wam wasza słuchaczka, nasza słuchaczka i wasza koleżanka Olga, która chciała, żebyście wiedziały, że ktoś o was pamięta. I teraz specjalnie dla wszystkich dziewczyn, ale nie tylko, i wszystkich, którzy pracują w pocie czoła, Kaśka Sochacka i jej szum. Tak na wyciszenie, i to jest idealny numer, żeby właśnie zrobić przerwę na kawę. SK2.
1: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie.

0: kaufland.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
3: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny są.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Restauracja Mała Cegielnia. Odwiedź i zachwyć się smakiem kuchni polskiej, znakomitych burgerów i pysznej pizzy. Tak, teraz dodatkowe miejsca na tarasie letnim. Restauracja Mała Cegielnia. Miszewo, ulica Gdyńska 99. Zapraszamy codziennie od 12. Zadzwoń 536 800 404.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdynia. Ile można było czekać?
6: Na co?
5: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
6: No to nareszcie.
5: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
6: S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
5: A na otwarciu? Od 6.30. 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
6: Fachowcy firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
5: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie.
7: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 11, to była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. Ja chcę tu zostać i spokojnie jeszcze troszkę tutaj będę. I po 11 kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Na początek Dawid Podsiadło, Sylwia Grzeszczak, Urszula. Ach, jak sami słyszycie, będzie mega dobrze. Ja już nie mogę się doczekać, więc co? No zostańcie koniecznie ze mną i słuchamy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
2: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
1: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
3: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
1: Kto pierwszy, ten mieszka.
3: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
1: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: W mieście słońca nie zabraknie, więc okulary przeciwsłoneczne do auta zabieramy. Na termometrach 18 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Co jakiś czas będziemy mieli wzrost zachmurzenia, ale dzisiaj bez opadów deszczu. W nocy natomiast pojawią się gęste mgły i zamglenia, które będą utrzymywać się również jutro rano. Jutro 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Będzie sporo słońca do południa. Po południu wzrost zachmurzenia, będą występowały opady deszczu. W piątek mało tego, że deszcz, spadek temperatury do 13 stopni, to jeszcze bardzo silny wiatr.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie w Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Hochera.
11: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
10: Według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu ubiegłego roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem jednak w tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
12: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające, jak będziemy mieli pełny raport, natomiast na raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
10: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu saperzy w akcji zneutralizują dzisiaj ostatnią minę z II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
13: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem.
10: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
14: SK2 News. Trójmiasto.
9: Maciek Marcinowicz. Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą finansowanie projektu PKN Południe, a wczoraj ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Nowa 7,5-kilometrowa linia połączy Gdańsk Śródmieście z Orunią Górną, Łostowicami i Kowalami. Pociągi pojadą w 2030 roku. Na Pomorzu czeka nas wyraźne załamanie pogody. Temperatura spadnie do 12-14 stopni, a do tego pojawi się deszcz i silny wiatr.
15: Silny i porwisty wiatr w piątek nad morzem po rybach może osiągać 80 km na godzinę.
9: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Teraz będzie pytanie z cyklu trudne.
17: Tak, słucham.
16: Środa dla mnie to jest taki najbardziej w sumie nijaki dzień tygodnia. Mm-hmm. No i teraz obronisz ją, czy zostawiamy bez adwokata?
17: Obronię, bo środa to jest taki właśnie środek, kiedy już tylko z górki czwartek, właściwie pojutrze mamy piątek.
16: Dobra, te argumenty mnie przekonały. Dobra, czyli bliżej weekendu. Antonina Wandesel, witam, środę po 11. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
18: No to gramy.
19: 10 hitów.
18: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
16: I na początek Dawid Podsiadło i jego Tazosy w SC2. No to słuchamy.

Bardzo taki pozytywny numer, Baim, ta sama chwila, a za moment Dawid Kwiatkowski i jego Café de Paris. I ja tylko przypomnę, że Dawid Kwiatkowski w miniony piątek, 2 października, wypuścił na światło dzienne swój najnowszy album Południe. I tutaj tytuł jest taki przewrotny, dlatego że Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpał z krajów położonych na południe od Polski, ale również chodzi tutaj o południe jako taki moment dnia, kiedy słońce jest najwyżej. I żeby czerpać z tego momentu. I słuchajcie, my byliśmy na premierze tej płyty, bo Dawid zorganizował spotkanie z fanami w Złotych Tarasach. I co tam się działo? Było taki tłum po prostu fanów. I Dawid, który z cierpliwością podchodził do każdego, był mega kochany. A jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Byliśmy, widzieliśmy i nawet z Dawidem udało nam się porozmawiać. Naprawdę wyjątkowa osoba i naprawdę wyjątkowy album. Naprawdę. Polecam.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1983 roku. I to były czasy, kiedy telefon komórkowy, no, był jeszcze czymś z filmów science fiction, a na ulicach królowały maluchy. Harley był dla większości Polaków symbolem zupełnie innego, trochę takiego niedostępnego świata. I właśnie wtedy zespół Jam nagrał jeden ze swoich, no chyba najbardziej charakterystycznych numerów, czyli Harley mój. I to jest piosenka o wolności, drodze i marzeniu, żeby chociaż na chwilę wyrwać się z codzienności. I Harley nie jest tutaj tylko motocyklem, jest symbolem niezależności i życia totalnie po swojemu, na swoich zasadach. I może właśnie dlatego ten numer do dzisiaj tak dobrze działa. No bo nieważne czym jeździsz, czasami każdy z nas ma ochotę po prostu odpalić silnik i ruszyć przed siebie, w nieznane. No i my właśnie teraz ruszymy z Jamem w nieznane, Harleyem.

0: To jest taki numer, który u mnie wjeżdża idealnie w piątek. Trochę klubowe rytmy i takie fajne, tajemnicze Liwka, poza tobą nic. To jest nowość na naszej playliście. No i przeczytałam teraz, że naprawdę w kuchni mnie już nic nie zdziwi. Słuchajcie, człowiek myśli, że coś wyrzuca, a za chwilę okazuje się, że właśnie pozbył się kuchennego skarbu. I dopiero co dowiadywałam się o termoforach z pestek wiśni, które no niestety wywalałam. A teraz proszę bardzo. Okazuje się, że woda po mozzarelli może mieć drugie życie. No i podobno zawiera niewielkie ilości składników pochodzących z sera, wapń, witaminy z grupy B. No do tego wszystkiego jest lekko słona, więc można na przykład zastąpić nią część wody, którą dodajemy do ciasta na pizzę na przykład, albo do sosu. Więc no naprawdę w kuchni niczego nie można spokojnie wylać. I myślę sobie, że jeszcze chwila i będziemy sprawdzać, czy na przykład talerz po obiedzie też ma jakieś ukryte zastosowanie i super moce. Ja już w tym wszystkim się gubię. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
9: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
10: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i

0: Na zegarach za chwilkę południe. To był Lady Punk, tacy sami. I tacy sami my w Radiu SK2 po godzinie 12 obiecuję, że będziemy. Dalej będziemy Wam grać w 100% po polsku i to na pewno się nie zmieni. Na start Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mysłowic i Wiktoria Kida z Oskarem Cyncem. Koniecznie bądźcie z nami i do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
9: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji. Zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdynia. Ile można było czekać?
12: Na co?
11: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
12: No to nareszcie.
11: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
12: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
11: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
12: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
11: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Na termometrach 18 stopni w dzień, 9 stopni w nocy. Oczywiście bez opadów deszczu, ale dużym utrudnieniem wieczorem, w nocy i jutro nad ranem będą gęste mgły i zamglenia, które będą się pojawiać. Jutro w ciągu dnia 21 stopni, w nocy 10. Słońce też do nas wpadnie na chwilę. Po południu wzrost zachmurzenia, będą występowały opady deszczu. Deszcz możliwy też w piątek. Wtedy spadnie temperatura do 13 stopni i w ciągu dnia będzie też mocno wiało. W samym pasie nadmorskim wiatr może przekraczać 70 km na godzinę.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz ma zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy, w którym zginął 50-latek.
17: Sąd orzekł wobec podejrzanego środki w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego, które podejrzany musi wpłacić.
16: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przypomnę, do wypadku doszło w minioną sobotę na jednym z przejść. Dla pieszych śmiertelnie potrącono mężczyznę. Jak się później okazało, był to nielegalny wyścig. Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych, a to reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne.
18: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
19: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
20: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
21: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia, nie tylko kierowców zawodowych.
16: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysia. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
22: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rover Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
16: Mówi Krystian Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Skorpion. Łazik wkrótce ma powalczyć ze światową czołówką na turniejach w USA, Turcji czy Polsce.
0: SK2 News, Trójmiasto.
15: Maciek Marcinowicz będzie mieć kilometr w głąb morza. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała pozwolenie na budowę terminalu przy przyszłej elektrowni jądrowej.
1: Będzie to pirs służący do rozładunku największych elementów elektrowni.
15: Mówi Anna Stelmaszyk-Kwidzińska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Politechnika Gdańska rozpoczęła projekt o wartości 2 milionów złotych, którego celem jest opracowanie biodegradowalnych pojemników do chłodzenia i ochrony świeżości delikatnych owoców. Opakowania mają być odporne na wilgoci, niskie temperatury oraz przeznaczone m.in. do borówek, malin i jeżyn.
13: Robię takie szybkie badanie społeczne, Kuba.
16: No słucham.
13: Masz jesienią coś, na co czekałeś cały rok? Masz na pewno, bo ty jesteś jesieniarzem, dawaj.
16: No taki moment, gdzie się robi jednak trochę chłodniej, bo ja to nie lubię, jak jest za gorąco.
13: Kuba, ja myślałam, że powiesz jakaś, nie wiem, pumpkin spice latte albo coś.
16: No nie o takie rzeczy, no to ci mówię, jak jest.
13: No dobrze, no to czeka na zimno, ja czekam na słońce. Nie dogadamy się, mój kolego. Antonina Van Bessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania.
23: No to

0: Nosem wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
1: Tak jest.
2: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu. 5:50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
1: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
2: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
1: Tak.
2: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
1: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
2: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
1: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
2: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
1: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
2: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
1: No
2: czy odwrotnie zrobić?
1: No nie, no w sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
2: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawione są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
1: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
2: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
1: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
2: No to koniecznie do Aleksandry.
3: Cześć, Aleksandra, jesteś Krasnodar w Radiu SK.
1: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że...
0: Losel wkręca.

Mój jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeszcze przez moment, zanim Kamil Kowalski do was przyjdzie. I słuchajcie, mam takie wieści. Za niecałe 3 miesiące mamy już 2027 rok. I właśnie dotarło do mnie, że od 2019 będzie nas dzielić 8 lat. 8. Czy wy to czaicie? Przecież 2019 był dosłownie chwilę temu. Czas naprawdę jakoś, mam wrażenie, że przyspieszył, tylko nie wiem, dlaczego robi to wybiórczo. I najbardziej w tym wszystkim zastanawia mnie jedno. Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku? Wiecie co? Na 2027 rok ja nie jestem jeszcze gotowa, ale na piątek, no to zawsze, wiadomo. SK2. Reklama. Dobra. No to za.

0: pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
1: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Pisał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8. I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 13, to była Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski, Remedium, czyli wsiąść do pociągu. I ja za chwilkę wsiadam do tego pociągu i jadę hen daleko przed siebie, ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach Kamila Kowalskiego, który za chwilkę przejmuje antenę i ma porcję najlepszych polskich hitów. Antonina van Dessel, wysyłam Wam środowe buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Trójmiasto, sprawdzamy pogodę. Dziś słońce, chmury i tak w kółko. Na termometrach obecnie 17 stopni, czyli całkiem przyjemnie. A jutro jesień taka, jaką bardzo lubimy. Proszę Państwa, będzie aż 20 stopni, do tego trochę słońca, trochę chmur i można śmiało udawać, że to jeszcze nie jesień. Ale niestety w weekend czeka na nas konkretny Armagedon. 14 stopni pokażą trójmiejskie termometry, do tego dużo deszczu i naprawdę silny wiatr.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
25: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
26: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
27: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
26: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
0: Tak, to jest uczeń tej placówki.
26: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
2: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
26: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
25: Jutro tańsze tankowanie. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Za litr 95 zapłacimy 6 zł i 83 grosze, o 3 grosze mniej niż dziś. Z kolei za diesel 7 zł i 74 grosze. To 6-groszowy spadek. Stała baza wojsk USA mogłaby powstać w Bydgoszczy, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemmerlinga miasto jest już ważnym garnizonem.
3: Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju.
25: Bydgoszcz jest już siedzibą ważnych struktur NATO. A co na to mieszkańcy?
9: Ja się czuję bezpieczna. Jest jakaś obrona.
11: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne.
15: A wojska amerykańskie?
11: Niech przyjadą, niech nas bronią.
25: A na liście możliwych lokalizacji baz wojsk USA są też Poznań czy Wrocław. Znamy laureatów Nobla z chemii. To Francuz Henri Cagon i japoński naukowiec Kenzo Sohai.
22: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie. Ci profesorowie odkryli, że są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
25: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla.
27: SK2 News. Trójmiasto.
28: Dominika Bakura. 10 lat więzienia dla Natalii S. za zabójstwo partnera. Taki wyrok utrzymał sąd apelacyjny w Gdańsku. Do zabójstwa doszło w noc sylwestrową w Miłocicach.
29: Sąd apelacyjny uznał, że nie zachodziły warunki obrony koniecznej, stąd też nie było podstaw do zmiany wymiaru kary.
28: Mówi sędzia sprawozdawca Tomasz Piechowiak. A nietypowy nocny patrol zaliczyli sopoccy policjanci. Na ulicy Malczewskiego zatrzymali jenota, który uparcie spacerował środkiem jezdni i za nic miał policyjne sygnały. Ostatecznie jednak zwierzak wrócił do lasu.
30: Środa. Pogoda dzisiaj taka, że aż prosi się, bo środa to prosi się o loda. I to takiego dobrego, może niekoniecznie chemicznego, ale Nagrodę Nobla można mu na pewno wręczyć. Choćby taka jedna gałeczka na poprawę humoru, co wy na to. Z Sanach, z Rafałem Brzozowskim, z... Niech będzie. Dawid Podsiadło na dzień dobry.
31: 10 najlepszych polskich hitów.
30: Jeden po drugim. To co, panie Dawidzie? Zapraszamy?
32: Zapraszamy.

0: Pora na trochę takich muzycznych motyli w brzuchu, dźwięki, przy których miękną kolana. Warius Manx w SC2 i piosenka księżycowa. A tymczasem czytam, że zaobserwowano silny rozbłysk nie na Księżycu, ale na Słońcu. Co to oznacza dla Ziemi? Pytają w artykule.
1: SK2.
0: Tak, silny rozbłysk na Słońcu, no to to oznacza, że nadciąga fala ciepła. W SC2 jak Słońce błyszczy. Muniek i pola.

0: To teraz trochę odrywamy się od tego lądu z Krzysztofem Kilijańskim i Skyą w SC2 w wehikule czasu.
1: SK2 w wehikule czasu.
0: Czy piosenka może powstać przypadkiem? Czy możesz w prezencie otrzymać muzykę, linię melodyczną od jednego z najbardziej znanych rockowych zespołów w Polsce? Czy tekst największego polskiego hita, jednego z największych, można napisać w środku nocy i to w 3 godziny? I potem, czy tak powstały numer można zaśpiewać w Opolu? I czy można za niego otrzymać złotą płytę? Kochani, na wszystkie te odpowiedzi, na te wszystkie pytania, odpowiedź brzmi tak.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Numer, w którym maczała palce budka suflera. Melodia, muzyka. Tekst napisany w nocy, w 3 godziny. Szał potem na festiwalu w Opolu lata 80. Złota płyta za singiel. To co powiedziałem, tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska.

0: Są tacy, którzy mogą ze szczęścia również płakać, bo mamy w Polsce nowych milionerów. Wczoraj w popularnej loterii 6 trafiły i zgarnęły po ponad 10 baniek na głowę. Aż dwie osoby.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
10: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
9: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
11: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
9: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
16: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: numer, który sprawdza się nie tylko po udanym weekendzie, ale także i w środku tygodnia. Rezerwat i zaopiekuj się mną, czyli zero udawania twardziela. Twarde za to są fakty, które punktualnie o 14 w ST2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Na weekend przygotujcie parasolki i kalosze. Termometry w Trójmieście pokażą maksymalnie 12-13 stopni i do tego spodziewajmy się konkretnych opadów deszczu. Nie zabraknie też wiatru, ten w porywach osiągnie prędkość nawet 100 km na godzinę. A teraz zaglądamy na trójmiejskie drogi. Tutaj niewielkie problemy na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie też na Sucharskiego. W Gdyni przytyka się Hutnicza do Rumi, Unruga i Estakada.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nastolatek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej szkoły. Ranił co najmniej 8 osób, zabrano je do szpitali. Napastnik został szybko złapany, jest ranny, próbował targnąć się na życie.
20: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
21: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
20: Tak, to jest uczeń tej placówki.
19: Mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Ranni to inni uczniowie oraz pracownicy zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęckim magistracie trwa teraz sztab kryzysowy. Będą pieniądze dla NFZ-u, ma być zgoda całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego poprzemy ten projekt, mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
1: To jest oczekiwanie pana prezydenta, przypominam, zawetował podobną ustawę w tamtym roku, uzasadniając, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia.
19: A w całości za projektem ma głosować rządowa koalicja.
16: Naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani. No a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca.
19: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. 3 osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu z osobówką na ulicy Kruszyńskiej.
22: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
19: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Na miejscu wypadku pracują służby, a ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
23: SK2 News. Trójmiasto.
18: Dominika Bakura. Pod koniec tygodnia na Pomorzu czeka na nas wyraźne załamanie pogody. Temperatura spadnie do 12-14 stopni, a do tego pojawią się deszcz i silny wiatr.
24: Silny i porwisty wiatr w porywach może osiągać 80 km na godzinę.
18: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyki MGW. Nóż, pałka i tłuczek do mięsa. W Gdyni doszło do konfliktu, w którym rannych zostało 2 mężczyzn. Policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego o ciężkie zranienie 23-latka. Sąd zadecydował o jego 3-miesięcznym areszcie.
25: Mówiłem dzisiaj o tym, że 2 osoby trafiły wczoraj 6 i zgarnęły po ponad 10 milionów złotych. Słyszałeś o tym, Kuba?
19: To razem 12.
25: Nie no, 10 i 10.
19: Ale 2 szóstki.
25: A, no to tutaj tak, ale jeżeli chodzi 10, o kasę, to jest aż 20 podatek. Baniek. Słuchaj, nie wiem, ty to może zrób, bo ja obdzwoniłem przez ten czas całą swoją rodzinkę. Nikt nie odbiera. Jest szansa, jest nadzieja.
26: 10 hitów.
27: 10 najlepszych polskich hitów.
28: I jeden po drugim.
25: Tak to jest. Jak ktoś wygra, to już ci nie mówi. Hej, hej, Wesce 2, wygram dla was w tej godzinie tylko najlepsze polskie sztosy, wideo, Ania Wyszkoni, Kowalski, witajcie Wesce 2. Hej, hej.

0: Perfekt, to teraz będzie ścieżka jak z filmu akcji. Bo to nie jest scenariusz nowej części Szybkich i Wściekłych, tylko akcja dolnośląskiej policji, czytam, kochani. 24-latek urządził prawdziwy pościg. Uciekał samochodem. Potem przez las i pola. Samochodem. Potem auto porzucił i przerzucił się na własne nogi. A kiedy i to nie pomogło, bo rzeka była, to i do tej rzeki wskoczył.
1: SK2.
0: Policjanci jednak akcję przeprowadzili bardzo płynnie. Szybko wyłowili leszczucha z wody. Płynie w nas gorąca krew, bajmy.

0: Edyta Bartosiewicz w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów, to ona właśnie teraz w tej godzinie ją zamyka i jej sen. A jak wam się śni wypasiony obiad? Śni się wam taki, załóżmy, schabowy albo rosołek, którego to nie wy musicie przygotowywać dla całej rodziny, tylko sama szefowa kuchni Daria Ładocha zrobi wam taką prawdziwą wyżerkę i to na Stadionie Narodowym, w stadionowej klasie premium VIP. Ten sen, kochani, może stać się jawą. Musicie tylko realnie zaznaczyć na sk2.pl, które danie według was jest najbardziej polskie i napisać, dlaczego to ty chcesz przeżyć z nami gastroświęto. I tak zrobili Judyta, Norbert, Dorota, Aneta. Dzisiaj dołączył też do naszego eskowego stołu Dominik. I tak jak oni, również i wy możecie dostać od nas 5 stówek kieszonkowego, nocleg w hotelu, w którym poczujecie się jak prawdziwa gwiazda. A wszystko zaczniemy wspólną imprezą na Stadionie Narodowym 7 listopada. To co, dacie się skusić sk2.pl?
1: SK2.
0: Najlepsze polskie danie. Tutaj obiad, tutaj wskakujcie do zabawy. Obiecuję wam, michy będą pełne szczęścia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
7: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
11: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
12: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
15: I po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: wcale nie taki spokojny, bardzo energiczny jest ten kawałek. Natalia Nykiel i Spokój w Radiu SK2. Takiego też nie mają toprowcy, ślisko, wysoko w górach, a ludziska wchodzą, a potem toprowcy muszą ich ratować. O szczegółach punktualnie o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
21: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
22: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
21: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: Mieszkańcy Stogów i Przeróbki, wy niestety wrzucacie dzisiaj niższy bieg. Korkuje nam się przede wszystkim ulica Sucharskiego, do tego problemy w tunelu pod Martwą Wisłą. Oprócz tego w Gdańsku nogę z gazu ściągamy na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza, korek już na Spacerowej w Górę, na Słowackiego i Halera. Przytyka się też Kartuska i Armii Krajowej. W Gdyni niższy bieg należy wrzucić na Hutniczej do Rumi, korek też na Unruga, Dąbka i Estakadzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby opuściły już szpital. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje. W jakim stanie są pozostali ranni?
3: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
24: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. Sześć osób znajdowało się w Ostrołęce, ale dwie osoby już opuściły szpital.
3: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
2: A mieszkańcy, jak słyszymy, są w szoku.
25: Po prostu duży szok.
26: Jak tak można, tak na bezbronnego człowieka, kilka osób poszkodowanych. Co ci ludzie są w ogóle winni?
27: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej. Właśnie, żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, a tu taka sytuacja właśnie.
25: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozmawia.
2: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie szpitala południowego. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia. Do tematu będziemy wracać. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku w wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszał także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjście w wyższe partie gór.
28: Warunki gorsze niż będą w zimie. W tej chwili przeplatanka twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po śniegu bez raków. To rzecz skrajnie niebezpieczna.
2: Ostrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik Topr. We wtorek do śmiertelnego wypadku doszło też na Zawracie.
29: SK2 News. Trójmiasto.
0: Dominika Bakura, ponad 1,5 promila alkoholu miał 44-latek, który w Gdańsku wiózł samochodem swojego 4-letniego syna. Mężczyzna próbował uciec przed świadkami i po drodze uderzył w bankomat. Policjanci szybko go zatrzymali, a dziecko trafiło pod opiekę matki. A Politechnika Gdańska pracuje nad biodegradowalnymi opakowaniami, które mają szybciej chłodzić i dłużej chronić świeżość borówek, malin i jeżyn. Specjalne pojemniki mają być odporne na wilgoć i niskie temperatury.
30: Spotkałem znajomego i powiedział, że... ja spotkałem znajomego i powiedziałem mu, że on ma pozdrowienia od kumpla, którego wspólnie znamy. Kumasz.
31: Kumasz.
30: I wiesz, co powiedział?
31: No, co powiedział?
30: Że mnie nikt nie pozdrawia. Nikt mnie nie pozdrawia.
31: A to czemu?
30: Bo nikogo takiego nie spotkał, kto by mnie znał.
29: 100% polskich hitów.
30: Wiesz, Kuba, co jest najważniejsze tutaj w SC2? Że my się znamy.
31: No,
30: my się znamy, tak, znamy się razem. Na polskich hitach, tak jak wy. Najlepsi słuchacze Eski 2 i w tej godzinie pozdrowienia muzyczne pocztówki od Sanach na dzień dobry. Kowalski, witajcie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: West 2, piersi i cookies, ciasteczko muzyczne, całuj mnie. A propos szybkiej jazdy, kamery odcinkowego pomiaru prędkości, tutaj czytam, na trzech trasach w Małopolsce i na Śląsku zostaną, kochani, zdemontowane. Kierowcy się cieszą, obwodnica Tarnowa pomiędzy Wilczycą a Nieborowicami, południowa obwodnica Tarnowskich Gór, tutaj widzę. Brawa, brawa, brawa, ale uwaga, ale zamontują je w zupełnie innych miejscach. No co zrobić to? Liczyłem na zdjęcie fotoradaru na zawsze.
1: SK2.
0: A to tylko zmiana kadru z Sylwią Grzeszczak. Ona prowadzi.

0: musi być szybka jazda. W SC2 również taka sytuacja.
1: Servus. Dzisiaj z żoną mamy 26. rocznicę ślubu. Jeżeli można, chciałbym zamówić dla niej jakąś piosenkę od Tomka dla Małgosi. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego najlepszego, nie ma żadnego problemu. Piękna rocznica ślubu. Niech nigdy nie stygnie. Choć lato powoli tak. Kuba i Kuba w SC2.

0: Hity, takie jak ze snu, będę miał dla was za chwilę, m.in. Kaśka Sochacka z Cortezem w numerze Jak my, a teraz 15.30 Jakub Konieczkowicz, czyli skrót newsów w SC2.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Ostrołęki na Mazowszu. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, działają pirotechnicy. Prawdopodobnie sprawdzają plecak 19-letniego sprawcy, który zostawił go przed szkołą. Służby powiększają strefę buforową wokół placówki. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. W sumie 5 osób trafiło do szpitala po groźnym wypadku w Bydgoszczy. Na ulicy Kruszyńskiej doszło do zderzenia miejskiego autobusu z samochodem osobowym. Według ustaleń służb kierowca osobówki nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem. Dodajmy, autobusem komunikacji miejskiej podróżowało 15 osób. 500 000 000 złotych na rozwój polskich technologii kosmicznych. W Krakowie ogłoszono powstanie Vinci Space Tech Fund, pierwszego w Polsce funduszu inwestującego wyłącznie w spółki rozwijające technologie kosmiczne. Fundusz ma pomóc krajowym spółkom rozwijać technologie i konkurować na światowych rynkach.

0: Tutaj nam Kasa Kasowski w SC2 piękne szkolne czasy przypomina, studia również. A propos, właśnie ty wystartowały i czytam, że Europa za darmo dla młodych ludzi, uczniów, studentów rusza kolejna edycja takiego programu, który nazywa się Discover EU. I około 40 tysięcy młodych osób ma otrzymać tutaj, widzę, możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami po Europie. Czyli za darmo będą sobie jeździć Paryż, Rzym, Barcelona. 40 tysięcy młodych ludzi rusza w Europę. Z Afrikasa. SK2. A pozostali, jak zwykle, do pracy i za swoje.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Gdynia. Ile można było czekać?
6: Na co?
5: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
6: No to nareszcie.
5: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
6: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
5: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
6: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
5: BAT Gdynia Krzemowa 2. Nareszcie.
7: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
8: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: kolorowych, rozpompowanych czasopisemkach przyznał, że dwa razy stawał na ślubnym kobiercu, ale też był w kilku nieformalnych związkach. Frontman grupy Demono. Andrzej Krzywy? Jak widać, miłość nie zawsze jest prosta. Za to prosto do godziny 16 zmierzamy, która już za chwilę i o tej porze w SC2. Najświeższe sprawdzone informacje.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
6: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
11: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
10: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
12: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
10: Kto pierwszy, ten mieszka.
12: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
10: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: O godzinie 16 ogromne problemy na Sucharskiego w Gdańsku. Do tego nogę z gazu ściągacie na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Problemy też na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Matarni. Tam w stronę Gdyni doszło do kolizji. A w samej Gdyni obecnie korki na Hutniczej do Rumi, korek też na Unruga, Dąbka i Estakadzie. Korkuje się również Sopocka i Chwaszczyńska. Jutro termometry w Trójmieście pokażą 20 stopni. A weekend tu czeka na nas deszcz.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
16: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
15: Z informacji władz miasta przekazanych po posiedzeniu sztabu kryzysowego, sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Na miejscu dalej działają służby.
17: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak. Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
15: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 10 osób. Dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz został wczoraj przesłuchany, a dziś prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był Michał Skolimowski. Czy podejrzany przyznał się do winy?
18: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
19: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
18: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
15: Operacja neutralizacji powojennych niewybuchów w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
1: K2 News, Trójmiasto.
14: Dominika Bakura, PGE Wybrzeże Gdańsk zremisowało wczoraj z Eurofarmem Pelister w Lidze Europejskiej. Gdańszczanie mieli piłkę na zwycięstwo, ale rzut w ostatniej sekundzie zatrzymał się na poprzeczce. A 13 października wielkie emocje w Gdańsku. Reprezentacja Polski Kobiet zmierzy się z Belgią w barażu o awans na Mistrzostwa Świata. Stawką jest bilet do Brazylii. A my, tak się składa, że mamy dla Was podwójne zaproszenia na ten mecz. Piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl.
0: Dzień efektywności energetycznej mamy 7 października, więc nie ma co marnować mocy. 3 minuty po godzinie 16 ładujemy razem baterie na maksa z Samach, z Irą, z Kasią Cerekwicką. Z kim tutaj jeszcze? Niech będzie, że z Dawidem Podsiadło. Polska muzyka daje Wam całe popołudnie naładowane jak ten telefon, który teraz pewnie trzymacie w ręku.

0: Stanach. Kolońska i szlugi. Bardzo drogi towar. A propos pieniędzy, Artur Jarząbek teraz wam powie prawdę. Gdzie trzymać kasiutę, żeby nikt nie wiedział?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.

0: 100% polskiej muzyki tylko w Radiu SK2, za chwilę Roxy, a teraz stopy procentowe. W skrócie newsów SK2 16.30, Jakub Konieczkowicz.
1: Na początek informacja dla kredytobiorców. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnę, ta główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Teraz wiadomości dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu. Na wysokości Poręby zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. A na koniec nadal nieuchwytny kangur. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
2: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
1: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.

0: gitarki w rytmie Ska, T-Love, Wesce 2 i Bóg na miłość boską, jakie to jest pyszne. Tak będą mówić Judyta, Norbert, Dorota, Aneta i Dominik i może również ty, bo SK2 kompletuje listę gości do wspólnego świętowania na Stadionie Narodowym. W tym miejscu na początku listopada będziemy, moi drodzy, sprawdzać, czy wielkie emocje równie dobrze jak gole, czy jak koncerty na Narodowym będzie wywoływał porządny, schabowy rosołek, grochówka, czy coś innego, bo przez cały październik na sk2.pl to wy głosujecie i to wy wyłaniacie najlepszy polski obiad. Wszystko znajdziecie na sk2.pl, tutaj wybieracie to ulubione polskie danie, uzasadniacie również swój wybór, a my potem możemy zadzwonić do ciebie w najbliższy piątek o poranku i powiemy, że czekacie wielkie ucztowanie w strefie dla wyjątkowych gości z Darią Ładochą przy krześle głównym i stole też. Ale jeszcze do tego dorzucamy hotel, 500 kieszonkowego, VIP-owskie atrakcje, Narodowy pomieści ponad 50 tysięcy ludzi, spokojnie. Mamy też tyle widelców. SK2. SK2.pl. Tutaj wskakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, że

0: 24. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdynia. Ile można było czekać?
4: Na co?
3: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
4: No to nareszcie.
3: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
4: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
3: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
4: Fachowcy firmy budowlanej i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
3: BAT Gdynia Krzemowa 2. Nareszcie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Este Dwa Starca i jak w filmie, a dokładnie thrillerze jakimś politycznym, czytam, że były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Wywiadu. Czyli musiał pracować albo dla telewizji, albo dla radia lub gazety. Albo dla sąsiadki z czwartego piętra, co ma widok. Ona to ma najlepszy wywiad z okna na swojego, na całe osiedle. I widziała, że Łukasz Zduńczyk już tutaj zmierza do studia i będzie razem z wami od godziny 17, o której najważniejsze newsy w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
2: Ogromny korek nadal utrzymuje się na trasie Sucharskiego. Do tego problemy na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza, na Halera, Spacerowej w Górę, Chłopskiej i Czarnym Dworze. Nogę z gazu ściągacie też na Podwalu Przedmiejskim, Elbląskiej, Toruńskiej i Sandomierskiej. W Gdyni niższy bieg należy wrzucić na Unruga, Dąbka, Wendy i Świętojańskiej. Korkuje nam się też Hutnicza do Rumi, Morska w Chyloni oraz Chwarznieńska. A teraz czas na newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
3: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
4: Żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
3: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach. Nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
5: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
3: A wiadomo, że napastnik miał być wcześniej notowany za narkotyki. Był też pod opieką psychologa i specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M.
6: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia.
7: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
6: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
3: A w sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Wesprzemy szpital Rydygiera, zapewnia marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Po wczorajszym pożarze na 10 piętrze placówki oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia.
8: Dzisiaj trwają prace przygotowania dokumentacji, natomiast jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital.
3: A w szpitalu trwa teraz szacowanie strat oraz śledztwo. Służby badają przyczyny pojawienia się ognia.
0: SK2 News. Trójmiasto.
2: Dominika Bakura. 6 firm jest chętnych na zaprojektowanie i budowę łącznika drogowego z trasy Kaszubskiej do ulicy Kielnieńskiej na granicy Gdańska i Chwaszczyna. Tylko jedna z ofert mieści się w zakładanym budżecie 12 milionów złotych.
9: Do 24 miesięcy od momentu podpisania umowy.
2: Mówi Marcin Licbarski ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach. A od 15 października rano na ulicę Wiczlińską w Gdyni wraca ruch samochodowy i komunikacja miejska. Kierowcy, piesi i rowerzyści zyskają wygodniejszy przejazd oraz nowe chodniki i drogę rowerową.
10: No to słuchajcie, gwizdek sędziego i wybiegamy na drugą połowę tego tygodnia. 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, jeszcze tylko 2 dni pracujące w tym tygodniu nam zostały, także jesteśmy na dobrym kursie w kierunku weekendu. I jako, że to są ostatnie tak piękne, prawie wakacyjne dni w pogodzie, no to zagramy wakacyjny hicior. Mango od Sylwii Grzeszczak, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: pół bratanki. Wybija nam z głowy wszelkie popołudniowe drzemki. Już sobie niektórzy myśleli, że jak wejdą do domu, to się rzucą na kanapę i pośpią trochę. Nie ma tak, słuchajcie. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów 17 po 17. A tymczasem w USA, słuchajcie, wynaleźli nowe zastosowanie hulajnogi elektrycznej. Bo na niej można nie tylko jeździć, jak się okazuje, ale też transportować skórzaną kanapę. Dwaj mężczyźni, słuchajcie, ustawili obok siebie hulajnogi elektryczne i na tych hulajnogach położyli skórzaną kanapę. Zatrzymała ich policja, oczywiście dostali za to mandat, ale policjanci przecierali oczy ze zdumienia, bo słuchajcie, teraz patrzę na to zdjęcie. Ta kanapa z tymi hulajnogami wygląda normalnie jak czterokołowy pojazd elektryczny ze skórzanymi fotelami. Co więcej, można czymś takim nawet do strefy czystego transportu wjechać.
1: SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Kurt w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odświeżamy największe klasyki polskiej muzyki. Także śmiało dosiadajcie się do naszej fury, nie sprawdzamy biletów.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jakbym was zapytał, kto jest największą legendą polskiej muzyki, to byście odpowiedzieli albo Maryla Rodowicz, albo Krzysztof Krawczyk. I ja właśnie teraz od pana Krzysztofa dla was mam numer. To jego, jeden z jego największych kultowych numerów, kiedy jeszcze miał 30 lat. Jako młody chłopak już odszedł z zespołu Truba Duży i wtedy wydał ten kawałek, który na pewno teraz cofnie niektórych do czasów PRL-u.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Także możemy wspominać, to był rok 76. Ten numer, mimo że już tyle ma lat, zna go każdy. Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: BRO w Radiu SK2, no takich artystów to my lubimy, bo on jest wychowany w Polsce tak jak my, bo w Radiu SK2 zawsze gramy 100% polskich hitów. No i dla wszystkich wychowanych w Polsce nie będzie zaskakujące to, co za chwilę powiem. Polscy piłkarze znowu spadli w rankingu FIFA. Tym razem z miejsca 36 na 37, czyli tak troszeczkę, o jedno piętro w dół. Ale słuchajcie, na poprawę humoru powiem jedną rzecz, że dla odmiany polscy siatkarze od kilku lat są na miejscu pierwszym światowego rankingu. Także do tego kawałka, który przed chwilą słyszeliście, dopisałbym jeszcze jeden wers, że my, wychowani w Polsce, bardzo dobrze gramy rękami, tylko z nogami mamy lekki problem.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj.

0: Ja Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdynia. Ile można było czekać?
14: Na co?
13: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
14: No to nareszcie.
13: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
14: S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
13: A na otwarciu od 6.

0: ale ten numer pięknie wycisza. Jeśli cały dzień żyliście w hałasie, to teraz macie chwilę dla siebie za Radiem SK2. To oczywiście Edyta Bartosiewicz. No ale żeby nie było, że my tak tylko na spokojnie gramy, to spokojnie, po 18 zagram coś, co was pobudzi na dobry wieczór. Margaret i Prima Ballerina już za chwilę.
1: Reklama.
2: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. To informacje od służb, które cały czas pracują w miejscu wydarzeń. Przypomnę, 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób.
15: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
14: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Napastnik jest w policyjnej izbie zatrzymanie, nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchane. Dokumenty i dyski zabezpieczone, w planach przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. To najnowsze informacje ze szczecińskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Po dzisiejszym zwycięstwie Iga Świątek powalczy o półfinał turnieju WTA w Pekinie. Polka zagra z belgijską tenisistką Elise Mertens już w ten piątek.
0: Można powiedzieć, że my też już jesteśmy w półfinale, bo słuchajcie, ponad połowa tygodnia za nami, zbliżamy się nieuchronnie do weekendu. No i nasze życie będzie jak poemat dzisiaj wieczorem na pewno. Szymon Wydra i Carpe Diem za kilka minut się pojawi, a teraz Krzysiek Zalewski. I ja też jestem, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: 100% polskich hitów. SK2.
0: No i obiecuję, jak zawsze po godzinie 18 będzie bardzo dużo muzycznych nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, no bo my się już tak powoli, że tak powiem, nakręcamy na piątek, skoro już tak blisko jest, prawda? Gram numery prosto z waszej listy hitów. Będzie też miłosna historia od Jeremiego Sikorskiego. Łukasz Zduńczyk, witajcie, dwie po 18.

0: No, to jest dobry temat. Słuchajcie, musimy mocno trzymać kciuki już niedługo, za 2 tygodnie. Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. No i teraz przed nami Wiktor Sas, czyli nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior. Już 24 października leci na Maltę. No i tam będzie nasz reprezentował na Malcie w konkursie z hitem Gravity. To jest numer, który opowiada o tym, żeby się nie bać grawitacji, żeby nic nas nie ciągnęło w dół, tylko żebyśmy robili swoje. I co ciekawe, słuchajcie, jest spora szansa na wygraną, bo fani zorganizowali sobie takie wczesne internetowe głosowanie i z tego głosowania wynika, że Polska jest teraz na drugim miejscu, także naprawdę mamy spore szanse, to posłuchajmy. Wiktor Sas i Gravity już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: I dołóżmy do tego jeszcze 100% polskich hitów. No i mamy przepis na dobry wieczór. Kasia Kowalska w Radiu SK2. U nas są wieczorami same świeże składniki. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I to są numery, które czekają na wasze głosy na sk2.pl. I teraz świeży numer od Jeremiego Sikorskiego, który od kilku miesięcy jest po ślubie. Jak tam się żyje?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli jak słyszymy, jeszcze nie było ani jednej poważnej kłótni. Trzymamy kciuki za młodą parę. Jeremi, jeśli coś jest nie tak, mrugnij dwa razy. A my teraz gramy numer, w którym Jeremi Sikorski opowiada, od czego to wszystko się zaczęło. Zobaczył jej twarz w telewizji. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Ten numer brzmi jak wieczorna kołysanka. Z nami można odpocząć. Chociaż może nie kołysanka, tylko może jakiś wstęp do romantycznego wieczoru. Środa, dzień... Nieważne. Nie wchodzimy w szczegóły. To Bajm w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Wracamy razem do domu. No właśnie, ważna informacja dla tych, którym się właśnie rezerwa w samochodzie zaświeciła. Tankować dzisiaj czy jutro? No jeżeli macie możliwość, to zatankujcie jutro. Zawsze parę groszy w kieszeni zostanie. Benzyna 95 będzie jutro o 3 grosze tańsza. 98 też o 3, a diesel o 6. A my za chwilę w Radiu SK2 gramy dalej. Tutaj są najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20. No i będzie wakacyjna atmosfera. Pogoda jeszcze jest letnia, to i letnie numery na naszej playliście są. Artur Rojek i Mira Fiori za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha, 271.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
9: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.

0: Gdynia. Ile można było czekać?
1: Na co?
0: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
1: No to nareszcie!
0: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
1: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
0: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
1: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października!
0: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Mam dwa bardzo dobre powody, żebyście ze mną zostali po godzinie 19. Po pierwsze, będzie 100% polskich hitów jak zawsze i dużo nowości. A po drugie, będzie płyta do wygrania, taka jeszcze pachnąca nowością. Zostańcie z SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
11: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy. Airspace.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
12: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
13: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
14: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
13: Kto pierwszy, ten mieszka.
14: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
13: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Już nie ma dzikich plaż, ale będą wielkie głosy polskiej estrady. 17 października w Oliwskim Ratuszu Kultury Anna Rusowicz wystąpi w wyjątkowym recitalu Diwy Polskiej Estrady. Usłyszymy utwory Anny German, Ireny Santor, Ady Rusowicz, Anny Jantar i Nataszy Zylskiej w nowych, pełnych energii aranżacjach. Na scenie Annie towarzyszyć będzie jej pianista i aranżer Rafał Stębień. A info o biletach na to wydarzenie znajdziecie w sieci.
0: I już punktualnie godzina 19 w środę. Na dobry wieczór mam dla was najlepsze muzyczne polskie nowości. No i fajną muzyczną niespodziankę. W tej godzinie do kogoś z was poleci najnowsza płyta Wiktora Waligury. Jak się zgłosić, o tym powiem za chwilę. A wcześniej będzie numer prosto z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Numer Tak bym chciał. Już za kilka minut. A zaczynam rozłukasz z Duńczyk. Cześć.

0: Fifty Love w Radiu SK2. Tak, tak, tak, gramy 100% polskich hitów, od tych młodszych i tych starszych muzycznych pokoleń, ale teraz naszą antenę przejmuje to młode pokolenie. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Wiktor Waligura, wydał nowy krążek Krótkie historie o miłości. Na 100% znacie z SK2 numer 4 Pory roku, on też jest na tym krążku. A o czym w ogóle jest ta płyta?
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji.
0: Czyli krótko mówiąc, to jest krążek po prostu o miłości. Więc ja teraz mam pytanie do was, z kim, gdzie i po prostu w jakich okolicznościach chcielibyście tej płyty Wiktora Waligury posłuchać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Nowy krążek Wiktora Waligury czeka na was.
2: SK2. SK2.

0: dobre granie na wieczorne rozluźnienie tylko w Radiu SK2. Ania Wyszkoni, gramy 100% polskich hitów, a Marysia pisze, że w najbliższy weekend odstawiają dzieci do babci i jadą razem z mężem tylko we dwoje na weekend do Zakopanego, no i chętnie w trasie posłuchają właśnie takiego krążka o miłości. No to proszę bardzo, krótkie historie o miłości, najnowsza płyta Wiktora Waligury leci właśnie do Marysi, ale słuchajcie, jeszcze trochę mi tych płyt zostało, także cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, z kim i dlaczego chcielibyście takiego krążka, takiej płyty posłuchać, a ja gram nowy numer właśnie z tej płyty od Wiktora Waligury, Nie umiem kochać, już teraz w SK2. Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.
1: SK2.

0: Maryla Rodowicz w Radiu SK2 ma 80 lat, ale cały czas jest w świetnej formie. Koncertuje i na przyszły rok zapowiada trasę koncertową. Odwiedzi największe hale w Polsce. Ostatnio królowa polskiej muzyki w rozmowie z naszym reporterem, słuchajcie, zdradziła swoją receptę na długowieczność. Posłuchajcie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. A potem taki chrupiący chlebek, może być nawet twarożek, może być szyneczka, ale podstawą jest ten chlebek, ale muszę chyba zrezygnować, bo waga stoi w miejscu, chociaż jem naprawdę mało.
0: Chrupiący chlebek i długi sen. Zapisujemy radę od królowej. Za chwilę gramy dalej w Radiu SK2, bracia po krótkiej przerwie.
3: SK2. Reklama.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. No nie powiedziałbym jeszcze, że to już jest koniec, ale koniec jest już naprawdę blisko. Mamy środowy wieczór, mniej niż połowa tego tygodnia nam została, a w piątek, jak zawsze, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z waszej listy hitów. No i po godzinie 20 pojawi się m.in. Nita.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: 18 października na Polsat Plus Arenie wielkie derby Trójmiasta. Lechia Gdańsk po efektownym zwycięstwie 7-1 nad Stalą Mielec podejmie Arkę Gdynia, a emocji z pewnością nie zabraknie ani na boisku, ani na trybunach. Wszystko wskazuje na to, że stadion znów wypełni się po brzegi, a kibice ruszają po rekord frekwencji. To może być jedna z największych sportowych imprez tej jesieni w Trójmieście. Więc nie może was tam zabraknąć.
0: Mam dla was najlepszy zestaw na środowy wieczór. Jeżeli potrzebujecie odpoczynku, wyciszenia, rozluźnienia, jeżeli środa was troszkę zestresowała, no to spokojnie, SK2 się wami zajmie. Mamy najlepszą playlistę na dobry wieczór, no i wspólnie odliczamy już do piątku, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: 100% polskich hitów.
0: SK2. I teraz BRO zaśpiewa o zbliżającym się weekendzie.

I jak Stachurski się pojawia z tym numerem i z tym swoim takim lekko zachrypniętym wokalem, to od razu atmosfera się robi gorąca. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a teraz będzie numer, który no, jest troszkę mniej romantyczny, no bo facet troszkę podpadł kobiecie, jest strasznie na niego zła i aż numer o tym napisała. Nowość od Nity, to jest artystka i świetna influencerka, która często dzieli się swoją pracą w mediach społecznościowych, tam wrzuca szalone remiksy znanych hitów. Nita ostatnio bardzo lubi klimaty lat 2000, robi właśnie takie numery i niedbawem rusza w trasę koncertową. Nita 2000 27 listopada startuje, będzie można ją zobaczyć w klubie spotkań Poczta Polska w Krakowie, a potem odwiedzi jeszcze Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław, a teraz odwiedza playlistę Radia SK2. To numer prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Nita i to zabolało. Już teraz, 10 minut po godzinie 20.

Happy Set w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, nie tylko numery, które doskonale znacie, ale też razem odkrywamy nowe gwiazdy polskiej muzyki. No i teraz młody talent przejmuje naszą antenę, to Max Stachasiuk. Śmiało można go nazwać odkryciem tego roku. Zdobywa pierwsze nagrody, występował już na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, z męskim graniem, z letnimi brzmieniami, nagrał pierwszą płytę. I co ciekawe, karierę muzyczną łączy ze studiowaniem prawa, także na nadmiar wolnego czasu raczej Max nie narzeka. Nowy numer napisał, gdy miał problemy z pisaniem, ale jakoś znalazł kreatywność i opowiada o obsesyjnej relacji. Max Stachasiuk i ćma w Radiu SK2.

0: Lady Punk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam Mroza prosto ze świeżo wydanej płyty. Wszystko, czego chciałem, to tytułowy numer tego krążka z braćmi Kacperczyk. Więc pozwólcie, że teraz Mrozu sam wam zareklamuję tę płytę. Gdzie najlepiej się tego słucha?
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: No właśnie, może ktoś teraz SK2 łapie w kuchni i sprząta po kolacji, no to sprawdźcie, jak Mrozu zadziała.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
6: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie każdego dnia komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami. Bliskość natury, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Na terenie osiedla powstaną przedszkole, plac zabaw, tereny rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. W ofercie również lokale usługowe. Więcej na szymichowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdynia. Ile można było czekać?
9: Na co?
8: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
9: No to nareszcie.
8: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
9: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
8: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
9: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
8: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie.
2: I po reklamie.

0: Baim w Radiu SK2. No i słuchajcie, to się dzieje. Czas pożegnać lato. Jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tego sezonu. Jeszcze miejscami mogą być nawet 24 stopnie, ale od zachodu zaczynają wkraczać deszcze i nam się mocno ochłodzi. I tak wysokie temperatury powrócą dopiero prawdopodobnie na wiosnę. Ale spokojnie, jeszcze opon na zimowe zmieniać nie trzeba. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Dominika Bakura, cześć. 13 października czekają na nas wielkie emocje w Gdańsku. Reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w barażu o awans na Mistrzostwa Świata. Stawką jest bilet do Brazylii, więc biało-czerwone będą walczyć o niego do ostatniej minuty. A my, tak się składa, że mamy dla Was podwójne zaproszenia na ten mecz. Piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl i mamy nadzieję, że widzimy się na trybunach.
3: Magazyn lokalny.
8: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Poprzez modę manifestują swoją dojrzałość. Everyday Official to gdyńska marka, która swoimi projektami dosłownie podbija świat. Za jednak każdym garniturem, marynarką i wykrojem kryje się wyjątkowa historia trzech przyjaciółek, które miały i mają wielkie marzenia. Jedna z nich, Agata Ślazyk, opowiedziała nam o nich. Napisałyście na swojej stronie, że tutaj w tej marce przemycacie swoją filozofię życia. Więc jaka jest wasza filozofia?
9: Wiesz co, chodzi generalnie o to, że my jesteśmy bardzo blisko kobiet, czyli ich słuchamy, słuchamy ich potrzeb i jesteśmy taką marką, która jest bardzo otwarta, przyjazna i tworzymy tu taką przyjazną atmosferę. Więc klient, który przychodzi tutaj, nie czuje się jak klient, tylko bardziej jak część takiej większej grupy, czyli tworzymy społeczność.
8: Jak wyglądały początki? No bo kobiety, które nagle zmieniają to, co robią i tworzą swoją markę.
9: O, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego, że ja w tym mieszkałam w Krakowie, Ania, z którą współzakładałam Everyday Official, mieszkała w Trójmieście i ona, ja w ogóle byłam bardzo daleka od mody, pracowałam w urzędzie wojewódzkim, byłam urzędasem, tak, i pamiętam, jakie pierwsze spotkanie z Anią i pytałam się jej, czym się zajmuje, a Ania mówiła, że jestem w branży fashion i dla mnie to było po prostu jak kosmos, tak, no bo absolutnie nie widziałam, o czym to się je, a poznałyśmy się w ten sposób, że poznałyśmy się na grupie wsparcia dla kobiet chorych na nowotwory kobiece. No, konkretnie chodziło o raka jajnika. Ania miała czynną chorobę. Ja na szczęście wychodziłam z choroby i brałyśmy udział w takim projekcie Onkoraz Wybieram Życie i płynęłyśmy na takim statku, jachcie Zjawa 4 na Wisby. To był wtedy pierwsza edycja tego projektu. Kilkanaście kobiet właśnie chorych na nowotwory płynęło, żeby pokazać, że można z chorobą żyć, funkcjonować, żeglować. To by też zaraziło mnie to pastwą żeglarstwa i tak bardzo zacieśniło moje więzy, tą przyjaźń z Anią. No i później po tam paru latach przyjaźni ja zamarzyłam sobie w ogóle, żeby do Trójmiasta się przeprowadzić i Ania mi w tej przeprowadzce pomogła, a później zaczęła mi opowiadać o swoich marzeniach i jednym z jej marzeń było założenie marki odzieżowej, tylko mówiła mi zawsze, że nie ma z kim. I w którymś momencie jej powiedziałam, to już masz z kim. No i zaczęłyśmy tak to tworzyć. Byłyśmy we dwie. Niestety Ania w 2020 roku zmarła na raka jajnika. Wcześniej dołączyła do nas trzeci muszkieter, jak to zawsze mówiłyśmy, Asia. No i najpierw byłyśmy we dwie, potem byłyśmy we trzy i teraz zostałyśmy we dwie. Czyli prowadzę to ja, Agata i moja wspólniczka Asia. Która też jest dziewczyną też po przejściach onkologicznych.
8: No właśnie, to jest niesamowite, że z historii, no niekoniecznie udanej, fajnej, stworzyłyście coś wielkiego, a też pokazałyście, jaką siłę ma kobieca przyjaźń.
9: No tak, zresztą do dzisiaj ta marka właśnie się opiera na tej przyjaźni, stąd też właśnie ten opis. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić takiego biznesu samemu i to jest bardzo wymagalne, to jest bardzo wymagająca branża i pełna takich zwrotów akcji. Tutaj rozmawialiśmy, że bardzo taka wrażliwa na rynek i ta przyjaźń, która jest między nami, pozwala nam trwać w kryzysie, w dobrych chwilach i w kryzysie, czyli jakby dzielimy się i tymi wspaniałymi chwilami, kiedy odnosimy sukcesy i bardzo się wspieramy w tych chwilach, kiedy jest gorzej, kiedy jest źle i trzeba, nie wiem, zakasać rękawy i mocniej popracować i po prostu, nie wiem, no nawet momenty były takie gorsze właśnie w COVID-zie, czy coś trzeba było firmę ratować. I to, że jesteśmy we dwie, że sobie ufamy, że to jest właśnie oparte na tych wartościach, na absolutnym właśnie zaufaniu, no to pozwala nam po prostu się rozwijać.
10: Ania nad wszystkim czuwa, patrząc na zdjęcie, które tu stoi.
9: No mam nadzieję, że jest z nas dumna, bo pierwsza kolekcja bez niej była naprawdę dla mnie trudna, bo bardzo się bałam, czy podołam, bo Ania mnie prowadziła przez dłuższy czas za rękę, też dużo mnie nauczyła. I jak miałam to wszystko sama już wybierać, zawsze byłyśmy, nawet jak ona była już chora, no to przyjeżdżałam z tymi kawałkami tkanin, z guzikami, które wybrałam i zawsze jej pytałam, czy jest okej, czy jej się to podoba, co, w jakim kierunku idę i ona mi jakby mnie recenzowała. Tu nagle raptem człowiek został z tymi decyzjami sami, z całą pełną odpowiedzialnością za to. No udało się, akurat ta pierwsza kolekcja po odejściu Ani była bardzo dobrze przyjęta, za co bardzo dziękuję naszym klientkom, bardzo kobieca, dużo różu. Taka też, to było takie moje dziecko, bo tam zrobiłyśmy razem z Asią takie spodnie, dzwony, marynarki w stylu lat 70. To była taka nowość na rynku, to jeszcze wtedy tego nie było. Trochę się bałam, ale się okazało, że niepotrzebnie, bo jednak trzeba mieć też zaufanie do siebie. No i postawiłyśmy właśnie wtedy wszystko na tą jedną kartę i no i jesteśmy do dzisiaj, mimo takich warunków, jakie mamy teraz na rynku.
10: No właśnie, rynek jest trudny, bo tutaj przebijacie się z własną marką, projektami, a wiadomo, w sklepach, w galeriach mamy dużo ubrań, duży wybór w dużo niższych cenach.
9: Tak, że to jest zupełnie jakby inny koncept, inna polityka firmy i inne wartości, tak jak to wcześniej mówiliśmy, dlatego że tak, po pierwsze my szyjemy w bardzo krótkich seriach, czasami po kilkanaście sztuk z rozmiaru. Głównie korzystamy z tkanin, które są pozostałościami po produkcjach dla dużych marek europejskich. Są jakościowe bardzo tkaniny, to są wełny i mieszanki wełen głównie. I tutaj to są serie niepowtarzalne, czyli dla nas nie są produkowane 5, 6 tysięcy, 10 tysięcy metrów na nasze zamówienie, tylko my bardziej korzystamy już z tego obiegu zamkniętego, czyli coś już zostało wyprodukowane i my sobie to adaptujemy. Poza tym klientki u nas też mogą liczyć na takie dopasowanie, to znaczy my korzystamy z tych naszych form, które powstawały przez te wszystkie lata marki, ale jakby też bierzemy pod uwagę, że klientki są różne. Mamy klientki bardzo wysokie, mamy klientki niewysokie. Szyłyśmy dla klientek, które mają ponad 1,80 m, prawie 1,90 m wzrostu, czy tam były wydłużane rękawy, nogawki. Często się tak zdarza też, że klientki mają dwa różne rozmiary, czyli na przykład góra jest mniejsza, dół jest mniejszy, więc to też dopasowujemy. Czasem się zdarza, że w pasie są bardzo wąskie, a bioda są szersze. My też robimy takie dopasowania. Zatem po prostu jakby wychodzimy też frontem do klienta i jak robimy te, bo też mamy taką drugą działalność oprócz tego, co jest na stronie internetowej, że szyjemy na zamówienie i tutaj klientki sobie wybierają, jaką chcą podszewkę, jaki chcą guzik i jakby też sami uczestniczą w tym etapie, współprojektują swoje ubrania. Że robimy, pokazujemy, jakie możemy guziki im dać, one sobie tam wybierają, czy metalowy, czy tam syntetyczny, czy jakiś inny, drewniany, co tam by chciały. I potem im dodajemy to wysokiej jakości ubranie, które może służyć latami. Czyli to nie jest taka sieciówka, gdzie kolekcji już w tej chwili kilkadziesiąt w ciągu roku, że one się zmieniają co miesiąc, czasami nawet dwa razy w miesiącu. My robimy dwie kolekcje, wiosna, lato, jesień, zima i czasami do tych kolekcji coś tam dorzucamy. ale dbamy o to, żeby tak, żeby były to klasyczne modele w tych kolorach takich basicowych, plus jakiś smaczek. Tutaj na przykład to słuchacze nie będą widzieć, ale wisi taki płaszcz w kratę w różnych kolorach, to może zaświadczyć, jak wygląda, i to jest taki smaczek w kolekcji. Jest trochę koloru, trochę różu, trochę fioletu, coś tam fajnego dodajemy.
10: Jest piękny.
9: O, dziękujemy bardzo. Czyli pojawiają się też takie perełki, takie wyszukane rzeczy, że jakąś taką super wełnę gdzieś tam znajdziemy, damy jakąś kontrastową podszewkę, lamówkę, do tego jakiś tam wykończymy jakoś ładnie jakimś super guzikiem i to ma taki smaczek wtedy. To są niepowtarzalne rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować 30 płaszczy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wyjdziemy i ktoś zobaczy kogoś drugiego? No małe w sumie, nie? A w sieciówce? No to tych rzeczy jest dużo, one są produkowane, ciągle się zmieniają, te fasony, wzory, no i dlatego nasze klientki, te, które są z nami, to często do nas wracają. My tam im coś dokładamy, to jakieś nowe fasony, trochę jest dopasowanych, trochę oversize, to tak dla każdego się coś fajnego znajdzie.
10: Przeczytałam na waszej stronie, że te kolekcje to jest wasz manifest dojrzałości i faktycznie jest tak, że przychodzi tu więcej dojrzałych pani, czy młode gdynianki też chcą się poczuć elegancko?
9: Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo jakby marka powstawała takim mottem Ani, to było to, że nasza marka ma zmarszczki. Tak ona zawsze mówiła. Nasza marka ma zmarszczki. Chodziło tu o takie szeroko pojęte akceptację siebie. Czyli, że akceptuję to, że jestem kobietą, że mam sobie swoje mankamenty, że mam zmarszczki, że akceptuję tą swoją dojrzałość. I faktycznie dużo bardzo mamy kobiet dojrzałych i one wykonują bardzo fajne, różne zawody. Tu mamy dużo rozmów w butiku i to są bardzo ciekawe zawsze rozmowy. Czasem się też zachwycamy tym, co nasze klientki robią w życiu. Mamy dziewczyny, które tańczą w jakimś tam zespole. No, to są naprawdę super osoby, ale często się zdarza, że klientki przychodzą z córkami. Nawet nastolatki nam się zdarzały i one są też zachwycone tymi rzeczami, bo one są takie ponadczasowe, klasyczne, ale można je fajnie też wystylizować. I tak się zdarzało, że nawet klientki dzwoniły, ja muszę kupić nową marynarkę, bo tą, którą kupiłam od was, zabrała mi nastoletnia córka. Tak się zdarza, także no nie jest to taki styl bardzo zwariowany, młodzieżowy, taki fancy, ale no jest to na pewno na czasie i młodsze klientki też tutaj się odnajdują jak najbardziej.
10: Jak wygląda przygotowanie kolekcji? No bo to są jednak dalekie podróże na przykład, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdyni, ale na przykład pomysłów i właśnie materiałów szukacie, nie wiem, w Rzymie.
9: Wiesz co, najczęściej zaczyna się od znalezienia tkanin, od szukania tkanin. Przynajmniej ja od tego zaczynam. Jeżeli znajduję jakąś tkaninę, która mi się wybitnie podoba, nam i Jasi, to wtedy na jej bazie budujemy resztę. Bo nasze kolekcje, jakby ktoś tam śledził nas, to są dość spójne. Znaczy one mają tam jakieś punkty styku i no są po prostu, jeżeli tam jest kolorowy płaszcz i ma takie i takie kolory, to staramy się budować wokół tego resztę kolekcji. Na ten moment, już po 5 latach istnienia marki, mamy taką, właściwie można powiedzieć, że mamy dwie linie. Linię basic to jest taka linia, gdzie cały czas doszywamy, są to klasyki, czyli te kolory takie bazowe, granat czarny, biały, odcienie, kolory ziemi, tak? Dużo beżów, tu mamy taką wanilię, która też jest bardzo fajnym kolorem, i to szyjemy na bieżąco cały czas. A oprócz tego wchodzimy z tymi kolekcjami sezonowymi i tutaj są takie ciekawsze kolory, takie bardziej szalone, jest trochę kobaltu, jest błękit, są róże i tak dalej. I tutaj dokładamy. Mamy wełnę w prążki, trochę w lecie lnu, z lnu szyjemy, zmieszanek lnu. Także też jakby reagujemy na to też, co kobiety do nas mówią, czego one od nas chcą, bo czasami jest tak, zróbcie różowe albo zróbcie coś z fioletu. I my jakby też odpowiadamy, bo słuchamy bardzo. Zróbcie, nie wiem, spódnicę, zróbcie klubową, krótką marynarkę i my wtedy pracujemy nad formą takiej marynarki. Ja szukam inspiracji, myślę, wymyślam, rysuję i później jakby spotykamy się z konstruktorem. Konstruktor już konstruuje i potem jest długi, mozolny proces sprawdzania formy.
10: A urzędniczka w świecie fashion się odnalazła.
9: No wiesz co, ja zawsze byłam taką artystyczną duszą, która nie wiedziała, co ze sobą robić. I tak trochę z przypadku poszłam na takie studia, na studia ekonomiczne, które nomen omen bardzo się przydają w tej pracy, bo nie tylko estetyka, nie tylko tkaniny, ale firma to głównie też liczenie kosztów, podatki i tak dalej, więc tutaj też jakby to się przydaje, tak? Tu trzeba umieć liczyć niestety. No i to jest taki, wiesz, no, taki moment największego stresu i takiego dreszczyku emocji, no bo jak pracuje się w tym zamknięciu, czasem coś tam przemycamy na stories, czy tam gdzieś w reelsach, pokazujemy to zaplecze, bo myślimy wszystko w Polsce, to też jest dla mnie, według mnie mega ważne, że cała nasza kolekcja powstaje w Polsce i tylko w polskich szwalniach, które są zresztą etyczne i dobrze wynagradzają swoich pracowników, dobrze ich traktują. Ale ona jest taka schowana przed światem i w momencie, kiedy następuje ten moment, że są odszyte te modele dla modelki na sesję zdjęciową, my to potem tą sesję robimy i my robimy w ogóle wszystko same, czyli jakby wszystkie opisy, wszystkie, całe zarządzanie stroną internetową, wszystko to razem same robimy, z Asią układamy i taki moment, że klikamy i tak, teraz to już jest ten moment oddania, to jest taki, jejku, co teraz będzie, czy to się spodoba, czy nie spodoba i kiedy dostajemy ten feedback taki pozytywny, no to jest chyba najpiękniejszy moment w ogóle tworzenia tego.
10: A nie macie wrażenia, że tutaj przepisem na sukces jest to, że kobiety tworzą dla kobiet?
9: O, na pewno. Tym bardziej, że no, kobiety dojrzałe tworzą dla kobiet dojrzałych i to, że my nie jesteśmy takie doskonałe. Jakby ktoś nas zobaczył, to nie mamy rozmiaru tam zero i tak dalej. Jedna jest niższa, druga jest wyższa. Ania była bardzo drobna, ja nie jestem. Asia jest wyższa ode mnie. Że my też możemy te ubrania testować na sobie. Same w tym chodzimy często. Same to jakoś tam przełamujemy w swoich własnych stylizacjach i my po prostu w ten brand bardzo mocno wierzymy. Więc ja wszystko też filmuję swoim nazwiskiem, więc ja nie mogę wypuścić czegoś, w czym bym nie chodziła, co mi się nie podoba. Więc to jest też jakby pokazanie tego, co jest we mnie, co mi się podoba, co jest moją estetyką.
3: Magazyn lokalny.
8: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. I wracamy do rozmowy z Agatą Ślazyk, współtwórczynią gdyńskiej marki Everyday Official. W tej części porozmawiamy o sile kobiecej przyjaźni i o tym, jak ważne są prawdziwe relacje z klientkami. A także, czy w świecie fashion odnajdują się mężczyźni? Posłuchajcie.
9: Znaczy, wiesz co, no mi się wydaje, że w ogóle kluczem do szczęścia jest takie zwolnienie trochę tempa, bo no ja chorowałam, mogę powiedzieć, że przez bardzo dużą część życia biegłam i w momencie, kiedy zwolniłam, to dopiero zobaczyłam, że ten świat jest fajny i że można z niego korzystać, że fajnie jest zjeść coś dobrego, ubrać się w coś wspaniałego, otulić się tą wełną, czy jakimś fajnym materiałem, mieć dobrze odszyte ubrania, mieć fajne, wygodne buty i że lepiej jest sobie kupić coś 2-3 razy do roku i dbać o tą szafę i teraz jest też taki trend, nie wiem, czy zauważyłaś, takiego porządkowania swojej przestrzeni, porządkowania szafy. Jest dużo stylistek, które w tym pomagają. Szafy kapsułowe, gdzie wszystko do siebie pasuje. To jest fajne, to oszczędza czas, nie ma człowiek frustracji. Te rzeczy są dopasowane do sylwetek. Ja też często wchodziłam do sieciówek, kupowałam coś na siebie wcześniej, oczywiście jak byłam nieświadomym takim konsumentem i te rzeczy później czasami z metkami wisiały w szafie, bo ja jej potem ubierałam, nie mogłam, nie wiedziałam do czego to, z czym to zestawić. Potem się okazało, że też moje wybory niekoniecznie były dobre, bo tu podszewka plastikowa, tutaj niekoniecznie to było tak dobrze odszyte, dobrze leżało. Więc te rzeczy po jednym wyjściu czasami gdzieś tam leżały i co z nimi zrobić? To są hałdy ubrań, które zanieczyszczają niestety ziemię. No i mi się wydaje, że taka myśl o tym, że fajnie jest dobrze właśnie zjeść, fajnie się dobrze ubrać, że to jest inwestycja też w siebie.
10: Ale też mam wrażenie, że taka choroba uczy, że w życiu nie ma czasu na byle jakość.
9: No na pewno. Z tym, że wiesz, ja już jestem 10 lat po i ja już myślę tu i teraz, czyli też się nie fiksuję. Oczywiście dbam o zdrowie, o siebie, dbamy razem z Asią, ale już jakby myślę, wybiegam w przyszłość. Chcę się rozwijać, chcemy tworzyć, także ta choroba jest tłem. nie jest sensem i ona po prostu była, trzeba to zaakceptować, już są konsekwencje tego są, ale na dzień dzisiejszy jakby otaczamy się ludźmi też zdrowymi, to nie jest tak, że wiesz, cały czas gdzieś tam ona jest w centrum, tylko ona zeszła troszkę na dalszy plan. Może dzięki temu, że jesteśmy już zdrowe, że możemy cieszyć się tym życiem, natomiast no wiadomo, że wartość życia jest dla nas nadrzędna, bo my poznałyśmy ten strach, że można stracić, nie? To życie, więc smakowanie życia jest bardzo ważne. Nieważne, czy ono będzie trwało, tak jak w przypadku na przykład Ani, tylko 45 lat, ale na przykład Ania swoje życie wypełniła niesamowicie sensem. Czasami możemy żyć długo, ale bezsensownie. Takie jest moje zdanie osobiste oczywiście.
10: A lubisz ten błysk w oku, kiedy pani przychodzi do was, przymierza marynarkę i nagle czuje się kobieco?
9: Ojejku, to jest najpiękniejsze. To nie tylko jak przychodzi do nas, bo my dużą część rzeczy wysyłamy do całej Polski i dostajemy zdjęcia, dostajemy SMS-y. W ogóle dostajemy od tych dziewczyn bardzo fajny odzew. Czasami nawet dostajemy jakiś prezent, słuchajcie. Znaczy tam jakieś, wiesz, czekoladkę czy coś tam nam przemycą. Kiedyś przyjechał kurier przed świętami, przyniósł nam ozdobę świąteczną, jakieś tam pierniczki upieczone, więc no ja myślę, że to jesteśmy taką małą rodziną, bo to nie jest duża marka. Jeszcze jakiś czas temu to znałyśmy wszystkie klientki stałe, po prostu kojarzyłyśmy. Teraz troszeczkę jest gorzej, no bo jest tych klientek trochę więcej, ale i tak jak klientka zamawia, to my wiemy, że to jest klientka nasza stała i wiemy, co ona lubi. I czasami one dzwonią i pytają, a macie coś fajnego dla mnie? I my wtedy, a okej, a to pani Małgosia, to wiem, to mam coś fajnego dla pani. I one mówią, nigdy się na was nie zawiodłyśmy. To jest dla nas taki komplement. To jest nagroda za to tworzenie.
10: Gdzieś klucz do sukcesu jest właśnie ten taki kontakt, też taka ta relacja bliska.
9: O, to na pewno, no tworzenie takiej relacji, która jest autentyczna, no bo jakby można też udawać, tworzyć takie udawane relacje, a u nas to rzeczywiście takie jesteśmy. My robimy tutaj urodziny butiku, przyjeżdżają dziewczyny nawet z Warszawy, zresztą do nas przyjeżdżają z Warszawy, z Poznania, to jest kawał drogi. Potrafią jechać na wakacje i tak je zaplanować, żeby odwiedzić nasz butik. A zdarzyło mi się tak, że przyjechała dziewczyna z Łodzi, która specjalnie sobie weekend tutaj z mężem zaplanowała, po to tylko, żeby nas wyściskać. Bo zrobiliśmy kilka realizacji dla niej przez internet, super nam się rozmawia przez telefon, fajnie jest interakcja przez Instagram czy przez Facebook, ale brakowało tego domknięcia, czyli poznania się na żywo, spojrzenia sobie w oczy. I ona mówi, ja muszę was zobaczyć, ja muszę was chociaż raz uściskać. I ona tu weszła razem z mężem, wyściskałyśmy się, no i teraz jakby też ta interakcja jest trochę inna, no bo znamy się też na żywo i to jest też super, tak?
10: Biedny mąż nie był świadomy tej wycieczki.
9: Myślę, że był, bo tu przyszedł też, w ogóle dużo tu kobiet z mężami przychodzi i fajne to jest, że mężczyźni też się angażują, że oceniają, patrzą i też często jest tak, no to mi się bardzo, to mnie bardzo rozczula. Mamy taką klientkę, szyjłyśmy jej dwa garnitury, zresztą na wymiar też, bo tam trzeba było dopasować spodnie i mąż był tak zachwycony, że mówi, to ja ci jeszcze wezmę ten kolor, ja ci to kupię, weź sobie co chcesz. Chcę, żebyś wyglądała pięknie, żebyś się dobrze czuła. Czyli jakby też jakby dbał o nią, o jej samopoczucie i też mówi, ja wolę, żebyś sobie kupiła coś ładnego, takiego dla ciebie specjalnie, żeby na ciebie dobrze leżało, że to jest też fajne. To też jest taka okazanie takiej miłości swojej kobiecie, tak, że dbałość o nią. No, także mamy takie też sygnały tutaj. Fajne chwile.
10: A czy przygotowując każdą kolekcję macie gdzieś wrażenie, że ten duch Ani nad wami czuwa?
9: No na pewno, czasem tam, bo w ogóle tutaj siedzimy akurat w sklepie, ale mamy jeszcze tam obok pracownię, takie miejsce, gdzie parkujemy paczki i tam jest pełno zdjęć Ani. Myśmy nigdy tych zdjęć nie wyrzuciły i nie wyrzucimy i ona gdzieś tam zawsze z nami jest. To są głównie zdjęcia z naszych wyjazdów, gdzie byłyśmy szczęśliwe, pojechałyśmy do Hiszpanii, tam się opalaliśmy, pamiętam, że Ania w ogóle w którymś momencie ściągnęła tą chustkę, piękna w ogóle kobieta. Tam jak wejdziecie na stronę, to zobaczycie ją, która się nie kłaniała też tej diagnozie. Ona zawsze w czasach choroby pracowała, robiła wszystko. Także wiesz, no ona zawsze z nami jest. My zresztą spotykamy się też w takim gronie przyjaciół Ani. Co roku, co najmniej raz w roku, ale też często częściej nam się zdarza. No, wtedy się spotykamy w rocznicę odejścia Ani, idziemy sobie na cmentarz, a potem się spotykamy w jakiejś tam restauracji, sobie wspominamy. I to jest zawsze na pozytywnie, bo Ania prosiła, żeby to było pozytywne wszystko. Żeby to, co zostawiała, żeby to było z uśmiechem i takim... No także tak się stara. staramy, staramy się być, zawsze mi mówiła bądź pogodna, więc ja się staram być pogodna. Myślę, że jestem taka.
10: Zdecydowanie.
9: No właśnie, gaduła i z natury pogodna, więc to tak, jeżeli w tym sensie, to na pewno z nami jest.
10: A ty czasami masz tak ochotę ukraść coś z wieszaka i powiedzieć, nie, ta marynarka jedzie ze mną do domu.
9: Wiesz co, to jest tak często, że ja sobie coś tam rezerwuję, że to jest moje absolutnie, ale wiesz, to jest takie... To, co ja najbardziej mi się podoba, to najczęściej bardzo szybko schodzi. I
10: dobry gust.
9: Tak, nie wiem. To jest chyba taka karma. 99% przypadków jest tak, że ja sobie coś zostawię, a i tak klientka prosi, że może by się znalazła jeszcze jedna taka w tym rozmiarze. No to tak ściągam z tego wieszaka i mówię, to proszę, proszę coś wziąć, bo ja sobie uszyję. No, tak jak to się mówi, jeszcze bez butów chodzi i tak często jest. Chociaż ja rzeczywiście chodzę w naszych ubraniach, ja je bardzo lubię. Mam swoje ulubione modele. I myślę, że to jest też ważne, żebym ja też była takim reprezentantem tej marki.
8: Idziesz nad morze? Uważaj na morsy. Widok wskakujących do zimnego Bałtyku osób naprawdę mrozi krew w żyłach. Jak się jednak okazuje, taka kąpiel może przynieść wiele korzyści. Jakich? O tym opowiedział nam prawdziwy miłośnik zimna, który w lodzie spędził całe 3 godziny. Walerian Romanowski.
10: To teraz tylko najważniejsze pytanie. Chcę rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. Od czego powinnam zacząć?
11: Wiadomo, jak zaczynamy morsować, to warto, żeby ta osoba była zdrowa. Zdrowa, jeżeli mamy wątpliwości do naszego zdrowia, albo mamy już odpowiedni wiek, to powinniśmy się skonsultować z lekarzem i znaleźć osobę doświadczoną, która rozpocznie tą niesamowitą przygodę z zimnem. I o to chodzi, żeby to była osoba świadoma, która ma świadomy kontakt z zimnym, aby na początku nie nauczyć się pewnych mechanizmów i działań, no, które są niewłaściwe, bo często jest tak, że morsowanie jest obarczone wieloma mitami, czego to w wodzie nie wolno robić, wieloma zakazami, więc to nie jest tak. Mity, zakazy wynikają z niewiedzy i istotne, aby te początki były świadome, to wtedy ten rozwój w zimie będzie dużo szybszy i dużo przyjemniejszy i bez strachu.
10: A ten pierwszy raz powinien trwać minutę, dwie?
11: Jak długo przebywamy w lodowatej wodzie przy pierwszym morsowaniu, do tego momentu, kiedy znajdziemy w tej wodzie spokój. Musimy wyrównać oddech w tej wodzie, znaleźć spokój i wychodzimy. Przelanie to nie jest długie, przebywanie w tej wodzie nieraz od minuty do kilku minut. To jest bardzo istotne, aby z lodowatej wody w pierwszym morsowaniu, jak i w kolejnych, wychodzi w takim stanie spokoju, nie ucieczki. Ponieważ jeżeli uciekniemy z tej wody przy pierwszych czy kolejnych morsowaniach, czy po zanurzeniu głowy jest pewna ucieczka z wody, to nasz umysł zapamięta ten stan i odbierze to jako taką reakcję negatywną i tym się będzie karmić. I później może tak się wydarzy, że ten umysł i nasze ciało będą się bały lodowatej wody, będą unikać. I dlatego jest bardzo istotne, w jakim stanie takim mentalnym wychodzimy z lodowatej wody.
10: No właśnie, często widzi się taki obrazek, że ktoś wbiega, jest tam 2 sekundy i ucieka.
11: No to właśnie, to jest taka ucieczka, no i dlatego takie zachowanie może, takie bardziej wytłumaczalne może być dla dzieci, bo to ciekawość dziecka, aby wskoczyć do tej wody i wyskoczyć, tak najbardziej wytłumaczalne, ale osoba jakaś już jest dorosła, świadoma, to powinno to trochę inaczej wyglądać i dlatego jak ja wprowadzam pierwszy raz osobę, to biorą przeważnie za rękę, więc ta ucieczka w pewnym sensie jest ograniczona, razem wchodzimy, razem zanurzamy, tłumaczę, co się dzieje z organizmem i człowiek zaczyna rozumieć te reakcje, to ma spokój, więc widzi, że jest w stanie w tej wodzie pobyć kilka minut i w takim spokoju, z taką gracją z tej wody wyjść.
10: A można powiedzieć, że zimno i morsowanie oczyszcza umysł?
11: Jak najbardziej. No, zresztą przez ostatnie lata analizujemy tak bardziej dogłębnie, jak to zimno wpływa na zdrowie psychiczne. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak jesteśmy w lodowatej wodzie, to nasz umysł odbiera to środowisko jako zagrożenie naszego życia. I my wtedy mamy pewien taki spokój i pustka w myślach, dlatego, że nie ma co się rozważać nad problemami życiowymi, które mamy dzisiaj, jutro, pojutrze, za miesiąc, bo nasz umysł myśli, że my za chwilę zginiemy, więc to nie ma żadnego znaczenia. I dlatego w tym zimnie czujemy taki spokój, że jesteśmy tu i teraz i tylko jest nasze ciało, nasz umysł i to zimno. I wszelkie problemy gdzieś tam ulatniają się, bo one w tej sytuacji nie są istotne.
10: A morsowanie dzieci wskazane?
11: Kto może morsować? Jeżeli chodzi o dzieci, to dla dziecka to musi być zabawa, bo często jest tak, że dzieci naśladują rodziców. Zresztą ja mam teraz synka, który ma rok czasu. Jak on widzi, jak ja wchodzę do bali z lodem, to dziecko nieraz rączko sięga po ten lód, żeby dotknąć. Później za chwilę widzi, że ten lód boli, że ta rączka boli. Są pewne reakcje, więc to musi być zabawa dla dziecka. To musi być inicjatywa wychodzące od dziecka, nie od rodzica, żeby nie było tak, że rodzice morsują i za wszelką cenę chce, żeby dziecko morsowało. Dziecko ma się bawić w tej wodzie i praca z dzieckiem w zimie jest dużo trudniejsza jak z osobą dorosłą, ale to są wyzwania, które lubię. Lubię wprowadzać dzieci, lubię pokazywać, widzieć, jak te dzieci szybko się rozwijają w tym zimnie i też ich bardziej, też chyba bardziej to zimno fascynuje jako taka ciekawość, że to jest coś innego. Często łączę wtedy lodowaty kąpiel dziecka z ciepłą balią, czy nawet lekką sauną, żeby te dzieci wiedzieli, że mają na tym wszystkim kontrolę i w każdej chwili mogą wyjść z tego zimne i zaczerpnąć z tego ciepła jakby w innej postaci, takiej nadmiernej.
10: A po morsowaniu co najlepiej robić?
11: Znaczy, to jest pytanie na kilka wykładów. Jest wiele możliwości i sposobów, żeby przywrócić tę temperaturę utraconą, albo przywrócić ten komfort psychiczny, bo nieraz te zachowania, pomorsowania służą nie do przywrócenia temperatury, a żeby mieć ten komfort psychiczny. Możemy mieć różne metody. Możemy się ubrać i w takiej postaci zostać. Możemy zastosować pomorsowanie wysiłek fizyczny i jeżeli nie jesteśmy intensywnie wychłodzeni, możemy wejść do sauny, możemy wejść do ciepłej bali, możemy łączyć pewne różne metody przewracania i aktywności pomorsowania. To wszystko zależy od wiele składowych. Jakie mamy cele, jakie mamy założenia, jak bardzo jesteśmy wychłodzeni. Więc jak widzimy, tych możliwości jest bardzo dużo i dlatego my zawsze zachęcamy, aby bawić się tym zimnym i testować różne metody na swoim ciele, bo każdy organizm, każde ciało jakby preferuje trochę może innych, odmiennych działań tego zimna i tego ciepła. Nie jesteśmy jednakowi.
10: No właśnie, ja na przykład mam tak, że jestem bardzo zmęczona po, że od razu chce mi się spać.
11: Wiadomo, że nieraz jest tak, że po morsowaniu mamy takie pewne zmęczenie. Musimy wtedy zastanowić, czy to morsowanie nie skróci, czy nie przejść bardziej w takie morsowanie dynamiczne. Może po morsowaniu nasz organizm ma pewne trudności też z dojście do siebie, przywrócenie temperatury. Może się okazać, że powinniśmy temu organizmowi trochę pomóc wejść do sauny, czy tu cieple bali od razu po morsowaniu. I wtedy organizm nie musi aż tak bardzo się wysilać. Musimy przeanalizować pewne zachowania organizmu, z czego to wynika i zastosować różne sposoby i ten sposób właściwy wybrać dla siebie.
10: To ostatnie pytanie. Najzimniejsze pana wspomnienie to?
11: No chyba jazda rowerem w temperaturze minus 170 stopni w komorze kryogenicznej, więc robiłam taki rekord. Największa różnica temperatur minus 170.
10: 170? To jest w ogóle możliwe?
11: No jak okazuje się, że to jest możliwe. W tych temperaturach wyższych, bo skończyłam jazda w temperaturze plus 75 jest o wiele trudniejsza, aniżeli jazda minus 170. Wolę zimno, ale dzięki zimno doceniamy ciepło.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Nieumiejętność pływania jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego dochodzi do utonięć w naszym kraju. A teraz pod biurkiem mamy sonar, dzięki któremu możemy przeszukać hektar wody. Posłuchajcie mojej rozmowy z Wojciechem Nersem, ratownikiem medycznym, który z wodą dosłownie jest na ty.
2: Co najczęściej nas gubi nad wodą? Brawura? Poczucie takiego, że jestem bogiem? Czy alkohol?
3: O, przede wszystkim ja bym podszedł do tego tematu trochę inaczej. Przede wszystkim nad wodą musimy pamiętać, że jesteśmy ssakami lądowymi i woda to nie jest nasze naturalne środowisko. I do wody powinniśmy wchodzić wypoczęci, zdrowi, pewni o nasze umiejętności, czego nam właśnie brakuje. Alkohol, o którym wspomniałaś, nie jest wcale główną przyczyną utonięć nad polskimi zbiornikami wodnymi. Jest masa innych przyczyn, które doprowadzają do utonięć, ale alkohol stanowi raptem 20% wszystkich utonięć, które dzieją się w ciągu roku.
2: To w takim razie co jest tym głównym powodem?
3: Ostatnio oglądałem takie spotkanie komisji z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i czytałem taki dosyć ciekawy artykuł przygotowany przez doktora Rafała Halika. Przede wszystkim nad wodą najczęściej gubi nas przypadek. Przede wszystkim jest kilka problemów, które nad wodą się dzieją, które powodują to, że ta liczba utonięć nie jest taka duża jak w latach 90., gdzie mieliśmy ponad 1000 osób rocznie, które tonęły. Dzisiaj ta statystyka mówi o tym, że tych utonięć w Polsce jest 320, w granicach 400. To są dane z policji. Ale przede wszystkim nad wodą gubi nas nieumiejętność pływania. Kiedyś nauka pływania, tak jak ja mam lat 42, to była naturalna rzecz. Były baseny w szkołach, były prowadzone zajęcia, rodzice zapisywali nas na zajęcia. Ja wychowałem się na Przymorzu, więc plaża była naszym naturalnym środowiskiem. I proszę mi wierzyć, że z mojej szkoły podstawowej od roku 89 do 97, kiedy ukończyłem, nie utopił się nikt. Bo wszyscy potrafiliśmy pływać. W mniejszym, większym stopniu. Dzisiaj ta nauka pływania została gdzieś z tyłu. Zajęcia basenowe są bardzo drogie, bardzo czasochłonne. Dzieciaki i tak są przeładowane różnymi rodzajami zajęć. Czy to są rowery, czy to jest karate, czy to są zajęcia z angielskiego. Już czasu na pływanie w ciągu tygodnia nie mają. I po prostu ta nieumiejętność pływania jest taką najważniejszą przyczyną tego, że dochodzi do utonięć w naszym kraju.
2: Mhm. No właśnie, poruszyłeś ten temat dużo wcześniej niż chciałam, ale przejdźmy do niego w takim razie, ponieważ ja coraz częściej spotykam się z osobami, które mówią mi, że mają lat 30-31 i nie potrafią pływać. Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie.
3: Dla mnie też. Dla mnie woda była zawsze naturalnym środowiskiem i ja się tej wody ani nie boję. Oczywiście mam do niej respekt, ale świetnie się w niej bawię, będąc pewny swoich umiejętności. Ale ja chodziłem i na sekcje pływackie, chodziłem na baseny, które już dzisiaj nawet nie istnieją i wszyscy moi koledzy ze szkół równoległych potrafili po prostu pływać i wiedzieć, jak się w wodzie należy zachować. Dzisiaj, zwłaszcza w obszarach wiejskich, ta nieumiejętność pływania jest zaskakująco duża, ze względu na brak basenów w szkołach i brak tej nauki pływania.
2: Ale też mam wrażenie, że bardzo dużym problemem jest ta brawura, o której powiedziałam, i taka chęć popisania się. Jestem z dziewczyną nad jeziorem, pokażę jej teraz, jak super skaczę, wejdę na głęboką wodę, mimo tego, że jestem po dwóch piwach.
3: Trochę tak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no te osoby, które utonęły w 24 roku, będące pod wpływem alkoholu, to było tylko 20%. Więcej tonie ludzi starszych już po 60 roku życia. Ja bym też nie zganiał na brawurę, na młody wiek. To jest zupełnie inna sytuacja niż z kierowcami samochodów, gdzie młodzi kierowcy faktycznie doprowadzają częściej do wypadków i taka jest prawda, bo doprowadzają ich częściej, więcej robią to osoby dorosłe, no ale po prostu więcej osób dorosłych kieruje pojazdami niż to, co się dzieje dzisiaj na wodzie. Na wodzie z tego raportu i WOPR-u i z tego raportu i artykułu doktora Rafała Halika, który jest konsultantem WHO z dziedziny utonięć, przede wszystkim jest kilka takich mitów, które trzeba by obalać, jeżeli chodzi o utonięcia, i to się sprawdza. WOPR z kolei dodaje jeszcze różnego rodzaju przyczyny zewnętrzne, nie zawsze zależne od osób, które są nad wodą, ale nie powiedziałbym na pewno, że to brawura, chęć popisania się i potrzymaj mi piwo, to nasze takie standardowe i polskie. Potrzymaj mi piwo, pokażę ci, jak się skacze. Oczywiście dochodzi do wypadków na pomostach, ale najczęściej jest to duża grupa ludzi. Nawet jak coś się wydarzy, to jeden czy drugi kolega zawsze kogoś takiego wyciągnął na brzeg i wtedy tej osoby nie kwalifikujemy jako osobę, która utonęła, tylko doznała nad wodą jakiegoś niebezpiecznego wypadku.
2: Jesteś ratownikiem i mówimy tu o 320 ofiarach, ale tak naprawdę to jest 320 ludzkich tragedii.
3: To jest nawet więcej niż 320, ponieważ dane policyjne mówią tylko o sytuacjach, w których ktoś utonął. Więc te dane szacunkowe mówią około 400, ale niedoszacowanie tych wszystkich ofiar, które doznały wypadków nad wodą i utonęły, jest to jakieś 40%. Więc dodajmy do tego jeszcze z jakieś 40 osób, czy 80 osób, bo to jest bardzo duża liczba, i tych osób, które zginęły nad wodą, nagle się okazuje, że jest prawie 500.
2: A wiemy, ile przypadków było na Pomorzu?
3: Nie, takiej statystyki nie zrobiłem, ile było na Pomorzu. Wiem tylko tyle, że i to sprawdzałem, że tylko 5% całej liczby, ogólnej liczby zgonów miało miejsce nad Polskim Morzem. Więc ta liczba osób, które zginęły nad morzem, jest dużo mniejsza niż na tych wszystkich akwenach śródlądowych. Rzeki, jeziora i tam niestrzeżone kąpieliska. Co roku jeździmy do jakiegoś takiego zdarzenia, ale jedno tak szczególnie zapadło mi w pamięci. To było kilka lat temu w Gniewie. Takie niestrzeżone jeziorko gdzieś w okolicach Gniewu. Myśmy jeździli karetką wtedy z Tczewa. I dostaliśmy informację, że starszy mężczyzna, płynąc koło wnuka, nagle zniknął pod wodą i jedzie straż pożarna i ma jechać karetka. Więc dojechaliśmy na miejsce zaraz ze strażą pożarną, no i zaczęły się gorączkowe poszukiwania tej osoby, która była pod wodą. Strażacy zbudowali łódź, myśmy zaopiekowali się rodziną, no bo oczywiście to był dziadek, wnuczek, tam była jego córka, jeszcze jedna wnuczka, za chwilę dojechał zięć, więc cała rodzina czekała nerwowo na to, co się wydarzy. No, faktycznie strażacy zrobili co mogli, przyjechała specjalistyczna grupa nurków, dopiero po godzinie 40 minutach udało się taką osobę wyciągnąć, myśmy podjęli jeszcze reanimację, ale ze względu na podeszwy wiek i długość przebywania pod wodą, nie udało nam się uratować tego człowieka, no ale widzieliśmy tą tragedię rodziny, która stojąc na brzegu, bawiąc się, zwykły piknik, zwykła niedziela nad wodą, gorący, piękny dzień, a jednak taka osoba zginęła, nie udało się jej uratować.
2: No właśnie, to często dla kogoś są po prostu ostatnie wakacje.
3: Tak, to jest przy większości takich zdarzeń, kiedy ktoś traci życie, zawsze ma tą ostatnią chwilę, ostatni taki dzień, czy to jest utonięcie, czy to jest wypadek samochodowy, czy to jest jakaś inna przyczyna nagłego zgonu, to dla każdego to jest jakiś ostatni moment tak naprawdę, nie? Mhm.
2: Poruszyłeś ważną kwestię, nauka pływania, ale co jeszcze, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, idąc nad wodę?
3: Przede wszystkim takie generalne problemy, które dzieją się w Polsce, jest duża poprawa od tego, co się działo jeszcze lat temu, 10, 15, 20, jeżeli chodzi o akweny. Niemniej jednak dalej ta infrastruktura na akwenach nie jest prawidłowa. Cały czas trwają prace, żeby to poprawić. WOPR i inne służby, które są związane z pracą nad wodą i na kąpieliskach, często mają braki kadrowe. Teraz nawet pojawił się taki argument, że są braki komunikacyjne, bo z braku ratowników w Polsce zatrudnia się ratowników innych narodowości, z którymi jest kiepski kontakt językowy. I pomimo tego, że na przykład w Tajlandii, o czym wspomniał dr Halik, żeby nie tonęły dzieci, zatrudniało się każdego, to po prostu stał nad wodą i pilnował, żeby żadne dziecko nie poszło pod wodę, i stało masa starszych ludzi, którzy pilnowali. Oni nie byli ratownikami. Oni po prostu patrzyli na to, co się dzieje na kąpielisku i od razu reagowali, jak czy dzieciaki zaczęły się szarpać, czy zaczęły się podtapiać, i wyeliminowali prawie w ogóle ze swojej statystyki utonięcia nad wodą. Całkiem niezły pomysł, żeby zaaktywizować naszych seniorów wolontaryjnych. Niemniej jednak pamiętajmy o takiej rzeczy, że bardzo dużo utonięć ma miejsce wtedy, kiedy nieumiejętnie ratujemy taką osobę. Ponieważ były takie wypadki w Polsce, że ktoś wpadł do wody, czy fala zabrała gdzieś nad morzem, czy ktoś wpadł do wody, to rzuca się nagle kilka osób do ratowania i któraś z tych osób wyciąga tą osobę, która tonie albo nie ma siły na to, żeby wrócić sama do brzegu, a jakiś inny ratownik, mówię tutaj w cudzysłowie, niestety ginie, ponieważ przecenia swoje możliwości, nie jest w stanie wrócić. Taka osoba, która próbuje się uratować, złapie się wszystkiego. Nie na darmo się mówi, że tonący brzydko się chwyta. ponieważ taka osoba, która tonie, może nas po prostu wciągnąć do wody.
2: No choćby historia tych rodziców, którzy ratowali swoją córeczkę, ona przeżyła, oni utonęli.
3: Bardzo dziwna historia, bo dziecko miało kapok i unosiło się na wodzie, a oni poszli po prostu na dno, było za głęboko i jeszcze ten element stresu i oni po prostu zginęli.
2: Emocje tutaj zadziałały.
3: Zadziałały emocje, oczywiście prawidłowa postawa ojca, że próbował ratować dziecko, niemniej jednak to też u nas kuleje. Takie zasady bezpieczeństwa nad wodą. Byłem u takiego cudownego człowieka w te wakacje w Sławie. Duże jezioro Sławskie, piękne miejsce i pływaliśmy jego łodzią, on też jest ratownikiem wodnym, pływaliśmy jego łodzią po jeziorze i co druga osoba na tym jeziorze, czy pływali na słupach, czy na jakichś innych deskach, na kajakach, czy rowerach wodnych, żadna z tych osób nie miała kapoku. To nie tak, że z wypożyczalni nie dostali. Po prostu nie zakładają środków ochrony, które powinny być, bo wypożyczający udostępnia rower, kajak, wiosło, deskę i daje kapok. A kapoki kładziemy pod tyłek, żeby nam było ciepło i nie było nam mokro.
2: Powiedzmy sobie szczerze, na słupie zdjęcie w kapoku, no słabe na Instagrama.
3: Nie wiem, ja mam kilka zdjęć na słupie w kapoku i jestem z niego bardzo dumny. Może to nie jest miłość, niemniej jednak ja jestem ratownikiem medycznym. Bardzo często trafiałem nad akweny, gdzie i jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej i człowiek, który kocha wodę i uwielbia na tej wodzie robić wszystko, tylko robić wszystko z głową, zacząłem też zgłębiać temat, jak można takie osoby bardzo szybko wydobyć z wody. Bo to, że zorganizujemy akcję poszukiwawczą, będziemy tydzień nad tą wodą pływali łódkami w lewo i w prawo, szukali takiej osoby, niczego nie wnosi. Rodzina cierpi, rodzina nie wie, czy wyszedł na brzeg, czy nie wyszedł na brzeg, czy gdzieś się schował, czy gdzieś leży w krzakach, więc są długotrwałe akcje ratownicze. Bardzo dużo ludzi jest w nie zaangażowanych. Oczywiście technologia dzisiaj nam na to pozwala. Są drony, pojazdy, kłady, przyczepki, oświetlenie. Możemy prowadzić zarówno działania w dzień, zarówno działania w nocy. Ja zacząłem zgłębiać ten temat utonięć i tej całej problematyki, ponieważ wpadł mi w ręce taki sonar do poszukiwania ludzi pod wodą. To jest kanadyjskie urządzenie, nazywa się AquaEye.
2: Mamy je pod biurkiem.
3: bo chciałem się koniecznie nim pochwalić. Jest taki sonar do poszukiwania ludzi, którzy znaleźli się pod wodą. I to nie jest sonar, który musimy holować za łódką. Musimy gdzieś tam zrzucać z jakiegoś śmigłowca i robić nie wiadomo jaką akcję ratunkową. To jest sonar, którym bardzo szybko jesteśmy w stanie przeszukać, bo nawet w ciągu 5 minut jesteśmy w stanie przeszukać prawie hektar powierzchni wody. Od jej powierzchni do samego dna, nieważne jak ona jest głęboka, bo zasięg od ratownika ma zasięg 50 metrów, nie przeszkadzają mu żadne warunki. Nie ma dla niego znaczenia, czy to jest woda słodka, czy woda słona. Dzisiaj sztuczna inteligencja wchodzi nam wszędzie. Czy jest w radiu, czy jest w naszych samochodach, czy jest w naszych komputerach, smartfonach, ale również taka sztuczna inteligencja wchodzi do takich urządzeń jak sonary, drony podwodne. Do tej technologii, która skutecznie prowadzi i ratuje życie.
2: Żeby tak to zwizualizować naszym słuchaczom, to wygląda troszeczkę jak taki ręczny odkurzacz.
3: Taki wygląda jak ręczny odkurzacz samochodowy, jak najbardziej. Jest zasilany bateryjnie. Ratownik wchodzący do wody przede wszystkim nie musi do niej wchodzić, bo może to zrobić z brzegu, może to zrobić z pomostu, może to zrobić z jakiejś łodzi. Wystarczy, że zanurzy delikatne urządzenie, tą część przetwornikową, bo ona wydziela ciepło, jest chłodzony tą wodą z zewnątrz. Robi szybkie przeszukanie w promieniu 180 stopni na odległość 50 metrów. I od razu wiemy, gdzie taka osoba jest. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że osoba, która znajduje się pod wodą dłużej niż te kilkanaście minut, no wiadomo, że jeszcze temperatura wody ma na to wpływ, ale przede wszystkim wiemy, że nasz mózg umiera po 5 minutach bez tlenu. Jeżeli jesteśmy w stanie taką osobę szybko wyciągnąć i ona się podtopiła albo utonęła i przekazujemy ją służbom specjalistycznym, czy to będzie WOP, czy to będzie zespół ratownictwa medycznego, czy straż pożarna, zwiększamy szanse takiej osoby na przeżycie, skutecznie niwelując tą tragiczną statystykę. Mimo tego, że jest na dnie od 5 minut, bo sonar zbiera wszystkie sygnały, które przypominają mu ciało ludzkie w wodzie. Ma wgrane przez tą sztuczną inteligencję ileś set pozycji ciała ludzkiego w wodzie i zwizualizowane tylko osoby od najmniejszych do największych, które się w historii świata pojawiły, osobniki, i innych przedmiotów nie szuka, inne przedmioty po prostu szukając ciała ludzkiego w wodzie.
2: To dlaczego, jeśli istnieją takie sprzęty, tak długo trwają poszukiwania osób, które utonęły i na przykład rodzina chce odnaleźć ciało?
3: Dlatego, że dopiero w czerwcu dowiedzieliśmy się, że takie urządzenie istnieje na rynku kanadyjskim.
2: Okay.
3: I dlatego zaczęliśmy tym urządzeniem się interesować i zacząć je wykorzystywać, i chcemy je wprowadzić na rynek ratowniczy w Polsce, żeby dawać tym ludziom po prostu czas i szansę na przeżycie.
0: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś zgłębimy historię kolejnej gdyńskiej dzielnicy. Tym razem będą to pustki cisowskie Dęptowo, choć z naciskiem bardziej na same pustki. Mało kto wie, ale choć dziś ta część Gdyni kojarzy się głównie z blokowiskiem, to jednak miejsce to ma kilkusetletnią historię, a co więcej, kiedyś miało być zamieszkiwane tylko przez zamożnych Niemców. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy na temat tej dzielnicy z Dawidem Gajosem z działu historycznego Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, można powiedzieć, kolejnej dzielnicy gdyńskiej. Tym razem dosyć nietypowy wybór, ponieważ padł on na pustki cisowskie Dęptowo, czyli dzielnica, chyba patrząc na całą Gdynię, stosunkowo młoda.
5: Stosunkowo młoda, jeśli chodzi o dzielnicę samodzielną, bo właściwie jako część dzielnicy Chylonia w granicach Gdyni znalazła się już w 1930 roku. Także nie była na pewno ostatnią dzielnicą Gdyni, ale faktycznie, jeśli chodzi o samodzielne rozdzielenie tego już na osobną dzielnicę pustki cisowskie Dęptowo, no to jest to nieco świeższa historia, szczególnie też jeśli mówimy o pustkach cisowskich jako takich, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu, mniej więcej w połowie poprzedniego wieku, mówilibyśmy o pustkach chylońskich, także ta zmiana też nastąpiła. Później z kolei mówiono o cisowskich pustkach, a dopiero w latach 90. właśnie o pustkach cisowskich w tej kolejności. Wybór faktycznie nieoczywisty, można powiedzieć, bo no niewiele osób pewnie zdaje sobie sprawę, że no takie dzielnice, które moglibyśmy nazwać sypialniami Gdyni, no o tyle one też mają swoją wyjątkową historię zarówno ludzi czy terenu, ale również architektoniczną, na którą chcielibyśmy dzisiaj zwrócić uwagę. I tak, jeśli już mówiliśmy, że pustki są dzielnicą no raczej nieoczywistą i młodszą, no to na pewno należy obalić ten mit, bo już sama wzmianka o może terenie pustek, bo nie o samych pustkach, pojawia się już właściwie w 1260 roku, czyli niewiele później niż wzmianka o samej Gdyni. Oczywiście wtedy nie możemy mówić tutaj jeszcze o żadnym osiedlu ludzkim, tak naprawdę to był teren całkowicie zalesiony i mówiono raczej o pustkach, czy też pustkowiu, ale raczej w kontekście lasu, czyli terenu bardziej gospodarczego, z którego można pozyskiwać drewno. No a ludzie jako pierwsi osadnicy pojawili się tam już właściwie w drugiej połowie XVIII wieku. No i wtedy nazywano pustki, zresztą może tu też warto wspomnieć samą etymologię tej nazwy, no bo pustki raczej nie oznaczają pustkowia jako takiego miejsca, gdzie nic się nie znajduje, tylko wywodzą się od kaszubskiego słowa pustci, czyli taki przysiółek, domy za wsią, czyli za wsią Chylonia w tym wypadku. No i odnosiło się to również nie tylko do pustek cisowskich, ale chociażby ówcześnie do Wiczlina, które też było takim przysiółkiem Chylonii, Dęptowa czy innych dzisiejszych dzielnic miasta. No i kiedy ludzie zaczęli się osiedlać w drugiej połowie XVIII wieku, no to karczując lasy, wydobywając ten teren właśnie pod zabudowę czy pod pola uprawne, rozpoczęli tak naprawdę tą historię właściwą, związaną już z człowiekiem, a nie z przyrodą tego miejsca. No i wtedy też powstawały pierwsze tak naprawdę budynki, zabudowania, gospodarstwa, chociaż tu warto wspomnieć, że pustki cisowskie nigdy nie były takim różnorodnym terenem, to znaczy do 1920 roku tak naprawdę na pustkach rządziło, tak to nazwijmy, gospodarzyło czterech gospodarzy, tak to powiedzmy. To znaczy mieszkańców było około 1000 w tym 1920 roku, czyli całkiem sporo, jak na no tak odległe od głównej części miasta teren. No ale ta ziemia należała do czterech gospodarzy, którzy no głównie hodowali zwierzęta czy uprawiali ziemię. Nie było większego przemysłu w tym miejscu i do dzisiaj właściwie trudno powiedzieć o przemyśle, czy nawet o rzemiośle na pustkach cisowskich, chociaż no pojawiają się tam wątki jeśli mówimy o rzemiośle, no to takich podstawowych sklepów czy też usług, których już dzisiaj co prawda raczej nie uświadczymy, no ale na pustkach wtedy już w dwudziestoleciu międzywojennym pojawiał się chociażby Szewc, czy lokalni tacy rzemieślnicy wyrabiający te najpotrzebniejsze rzeczy, które, z których mieszkańcy korzystali. I tak właściwie ta historia wyglądałaby pewnie do dzisiaj, gdyby nie pewne decyzje, które pojawiły się po II wojnie światowej. Ale jeśli jesteśmy jeszcze przy okresie II wojny światowej na terenie Pustek Cisowskich, to też warto wspomnieć, że ta historia też jest dość wyjątkowa właśnie w tym czasie i to z kilku powodów, bo jedno to nazwy, skoro już opomówiliśmy sobie nazwy, jak one się prezentowały historycznie, no to warto tutaj dołożyć do tych nazw jeszcze dwie nazwy, czy właściwie dwa nazwiska, czyli Schulz i Specht, czy Specht z niemieckiego dzięcioł, bo tak właśnie w czasie wojny nazywano Pustki Cisowskie, czyli Spechtswalde, jako las dzięciołów, czy bór dzięciołów, ale właśnie w odniesieniu do nazwiska lokalnego gospodarza. W tym czasie pustki no, przeżyły swój taki, nazwijmy to, pierwszy regularny rozwój, to znaczy planowano budowę osiedla dla niemieckiej kadry wykształconej naukowców, którzy mieli pracować w zakładach doświadczalnych, zakładach torpedowych w Oksywiu czy w Babich Dołach. No i tam te domy, które częściowo powstały, tutaj mieszkańcy dzielnicy, bądź osoby, które kojarzą, na pewno wskażą ulicę Pawią, czyli właśnie kilka drewnianych, fińskich, drewno sprowadzane z Finlandii domków, powstało właśnie dla naukowców III Rzeszy. Do dzisiaj możemy je oglądać, zresztą ulica Pawia przeszła niedawno rewitalizację i ten teren pięknieje, możemy powiedzieć. No ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że już wtedy Niemcy planowali, że całe pustki właśnie staną się taką dzielnicą dla kadry naukowej właśnie III Rzeszy i ta ulica Pawia, która jest takim zalążkiem, powstało zaledwie kilka domów, no miała rozciągać się dalej w kierunku ulicy Chabrowej, w kierunku pętli autobusowej, która istnieje dzisiaj. Miał powstać przychodnia, szkoła, no więc Niemcy trochę wyprzedzili ten czas, który był później, no bo po wojnie właśnie pustki coraz szybciej się rozwijały, tak naprawdę w stosunku do drugiej części tej dzielnicy, o której dzisiaj mniej mówimy, czyli Pustki Cisowskie Dęptowo. Dęptowo było raczej od dwudziestolecia międzywojennego taką dzielnicą biedniejszą, zresztą nazywaną dzielnicą biedy, gdzie robotnicy portowi często w trudnych warunkach mieszkali. No właśnie w opozycji do Pustek Cisowskich, gdzie raczej ci bogatsi, nawet napływowi mieszkańcy, ale raczej takich, których było stać na wybudowanie jakiegoś murowanego budynku. No więc zawsze pustki były nieco bogatsze, no i również taki stan zachował się po II wojnie światowej, gdzie ci ludzie, którzy wracali do Gdyni po wysiedleniach, często nie mogąc odzyskać swojego domu, który posiadali przed wybuchem wojny, no budowali się na terenach, które były po prostu dostępne, wolne. Stąd ten rozwój taki jednorodzinny pustek rozpoczął się w tym czasie, a dopiero lata 70. przyniosły taki regularny rozwój no, urbanistyczny, można powiedzieć, tej dzielnicy, czyli to, co kojarzymy dzisiaj, blokowisko w pewnym sensie, ale też blokowisko w dużej mierze zaplanowane. Zaplanowane przez najwybitniejszych też architektów, bo akurat też może niewiele osób zdawać sobie z tego sprawę. Ten koncept urbanistyczny Pustek Cisowskich został zaprojektowany w latach 1976-78 przez architektkę Felicję Darską, znaną na wybrzeżu, projektującą w wielu miastach, w Gdańsku, w Słupsku, chociażby osiedla. No i tak zaplanowała 70 bloków właśnie budowę nowej szkoły, bo szkoła podstawowa numer 16, jedna szkoła, która w granicach pustek się znajduje, już istniała, ale zaplanowano budowę drugiej szkoły, mówiono też o budowie drugiego kościoła, który już jeden był w budowie, także no, ten rozwój dzielnicy miał nastąpić bardzo szybko, miał powstać ośrodek sportowy, chociażby duży, ze stadionem, z bieżnią lekkoatletyczną, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj budowane jest osiedle przy wylocie obwodnicy Trójmiasta, wcześniej był to teren no, usługowo-handlowy, ale ten projekt został zrealizowany tylko częściowo, właściwie wybudowano jedynie 59 bloków, no czyli większość można powiedzieć, ale nie wszystkie. No i pustki zyskały taki kształt, jaki mają teraz, chociażby powstała właśnie przychodnia, czy nazywany przez mieszkańców ryneczek, czyli ta część taka usługowo-handlowa. No ale warto wspomnieć o tym takim ostatnim i najświeższym wątku urbanistycznym w historii Pustek Cisowskich, tym takim najbardziej wyrazistym można powiedzieć, czyli o osiedlu Zamek. Osiedlu, które przełamało tą wielką płytę budowaną w latach 70., 80. właściwie na Pustkach Cisowskich. Przy końcu właściwie ulicy Chabrowej, tuż w otoczeniu lasu, tuż obok pętli autobusowej, no powstało coś, co przełamało wszystkie schematy dotychczasowe i to nie tylko w skali no tu dzielnicy, nie tylko w skali nawet Gdyni, choć był to pierwszy tego typu koncept w Gdyni, ale w ogóle w skali Polski, która po latach 90. taka trochę zachłyśnięta tym zachodnim spojrzeniem właśnie przyjęła te postmodernistyczne schematy w architekturze. No i osiedle Zamek, jak sama nazwa mówi, dla tych, którzy go nie widzieli na własne oczy, dosłownie przypomina zamek, można powiedzieć, gdzie deweloper, już wtedy prywatny deweloper, kiedy wykupił od jednego z lokalnych gospodarzy ziemię, no wybudował osiedle właściwie projektu Jolanty Nieusteckiej, która zaprojektowała 8 budynków mieszkalnych, dużych budynków mieszkalnych przypominających dosłownie architektonicznie zamek. Zamek wysoki, zamek niski, baszty, blanki, można powiedzieć, czyli wszystko to, co te średniowieczne budowle miały w swoich założeniach architektonicznych. No i też trochę z powodu tej awangardy, jakby nie patrzeć, lat 90. jako pierwsze takie wyjątkowe osiedle, często było nazywane osiedlem czerwonej burżuazji, no bo ci ludzie, którzy byli bogatsi jeszcze z PRL-u, czy wzbogacili się szybko w krótkim czasie, w latach 90. no bardzo chętnie wykupywali mieszkania właśnie w tym miejscu, no bo było to coś, taki powiew świeżości, nowoczesności i no po prostu czegoś innego niż do tej pory.
6: To miało tylko i wyłącznie wyglądać jakoś wyjątkowo, czy to miało jeszcze jakieś swoje zastosowania inne?
5: Na pewno miało wyglądać, no bo jak sam postmodernizm, tutaj ta transformacja ustrojowa w Polsce szła razem z transformacją przestrzenną, czyli po prostu ta szarość epoki gierkowskiej, te bloki, wszystkie takie same, które właściwie już w pewnym momencie stanęły, nie były budowane. Więc kiedy już zmieniły się te ustrojowe formy państwa i można było jako prywatny deweloper właściwie według jakiegokolwiek pomysłu, tak, wybudować nowe budynki, no to ta forma była trochę inna właśnie ze względu na świeżość, na rozluźnienie tej szarej atmosfery PRL-u wcześniejszych lat. No a samo postmodernistyczne odwołanie do historii również tutaj się pojawia, no bo właśnie postmodernizm ciągnął w stronę częściowo może takiej zaakcentowania przynajmniej ludowości, czy takiego historyzującego stylu, który nawiązywał do dworków szlacheckich właśnie, czy zamków chociażby. I to nie tylko w Gdyni, właściwie w Gdyni wydaje mi się, że to jeden z nielicznych przykładów osiedle zamek tego typu architektury postmodernistycznej. No ale ogólnie, jak nazywali to sami architekci, miał być to powiew świeżości, wesołości, czy zabawy w architekturze. No a jednocześnie miało to być funkcjonalne, czyli samo osiedle nie powstało tylko w formie mieszkań, ale miało właściwie no, pełne zaplecze, bo pojawiało się tutaj lokale usługowe, które już były przewidziane, parkingi podziemne, to był jeden z pierwszych właściwie parkingów podziemnych, jaki powstał w Gdyni, a no, umówmy się, była to dzielnica bardzo ościenna, nie było to centrum Gdyni, więc no, jest to też jakiś rodzaj no, awangardy nawet w tych rozwiązaniach. No a jeśli chodzi o same nawiązania postmodernistyczne, no to na pewno chodzi też o potrzebę takiego właśnie wyróżnienia się w tym założeniu architektonicznym. No i co tutaj też warto wspomnieć, że ta fikcja architektoniczna była całkowicie świadoma. To nie miało być, mimo że dzisiaj możemy pomyśleć o tym jako o rodzaju kiczu, czy takiego trochę no, niekoniecznie udanego projektu, chociaż moim zdaniem osobiście, jako mieszkańca Pustek Cisowskich od 22 lat, chociaż nie na osiedlu Zamek, uważam, że no, ma to jakąś taką estetykę, która się broni w tym wypadku, że gorsze rzeczy w postmodernistycznym stylu powstały również w Gdyni. No ale tu podkreślam, że było to świadome i ten styl taki właśnie zamkowy, ta architektura, no takie reaktywowanie średniowiecznego miasta w pewnym sensie, czy tego podgrodzia było zamierzone i świadome. Miało to tak wyglądać, a nie miało ośmieszać, a miało właśnie imitować i wyróżniać się zdecydowanie formą.
6: Na zakończenie naszej rozmowy na temat Pustek Cisowskich warto wspomnieć, że nie tylko blokowiska, nie tylko ciekawe osiedle Zamek, ale również i przyrodnicze. Jest to bardzo ciekawa dzielnica, taki właściwie można powiedzieć jęzor, który wchodzi w głąb lasu.
5: Zdecydowanie tak. To, jak wspomnieliśmy na początku, to wykarczowanie lasu przez pierwszych osadników spowodowało, że Pustki Cisowskie są teraz otoczone lasem właściwie z każdej strony. Ja osobiście mieszkając na Pustkach mam ze swojego mieszkania widok, tak akurat się układa las, z czterech stron, tak jakbym był otoczony lasem. Mimo że realnie tak nie jest, to taka perspektywa sprawia, że faktycznie czujemy się trochę jako mieszkańcy Pustek Cisowskich, jak mieszkalibyśmy w pewnym sensie w takiej enklawie leśnej, no i otoczonej górami, wzgórzami. Warto też to podkreślić. podkreślić, że pustki są położone w bardzo specyficzny sposób, bo no rano chociażby można zauważyć te schodzące mgły, takie trochę jak w górach z tych wzniesień, no bo bezpośrednio przy blokowisku mamy wzniesienia sięgające 140, 150 czy 160 metrów nad poziomem morza. No może dla osób mieszkających w górach nie robi to takiego wrażenia, no ale biorąc pod uwagę to, że mamy kilka kilometrów do morza, no to ta wysokość jest już znacząca. No a oprócz tego sam klimat, no tutaj mieszkańcy zdecydowanie, myślę, jako formę relaksu wskażą właśnie spacery po lesie, ale też chociażby biegi czy rajdy rowerowe, które mają charakter górski albo półgórski, tak bywają nazywane, w których też można wziąć udział. No ale sam klimat, jak właśnie wspomniałem, klimat górski. Tutaj przykładem jest rezerwat Cisowa, który mieści się kilometr właściwie na zachód od ostatnich zabudowań pustek cisowskich. No i tam możemy faktycznie nie dość, że spotkać rośliny, które mają charakter górski bądź podgórski, reliktowe, chronione, no ale też właśnie zaznać tego takiego górskiego powietrza, no bo wyraźnie czuć tam ten zachodni wiatr schodzący z tych wzniesień w Dolinie Cisowskiej Strugi, czyli potoku, który tam płynie. No i faktycznie możemy poczuć się na spacerze, wychodząc z domu po 20 minutach, jakbyśmy byli w górskim klimacie. No i nawet wspiąć się na jedno z takich wzgórz, gdzie zapewniam, trzeba mieć kondycję, żeby się na nim znaleźć.
0: Magazyn lokalny.
6: Dziś wśród młodzieży najpopularniejszym gatunkiem muzycznym jest bez wątpienia rap, ale grupa tych młodych ludzi może nie wiedzieć, że nie zawsze tak było. W drugiej połowie ubiegłego wieku dominowały brzmienia rockowe. Mój dzisiejszy rozmówca w swojej książce Big Beatowy Atak lata 60. w Trójmieście skupia się właśnie na modnej i popularnej wtedy muzyce lokalnej, ale i nie tylko. Gościem dzisiejszego magazynu jest autor książki Stanisław Danielewicz. Co to jest w ogóle Big Beat dla tych, którzy się nie znają?
7: No to jest określenie oczywiście angloamerykańskie, pochodzące z początku lat 60. W Stanach Zjednoczonych było używane najczęściej dla określenia brytyjskiej fali muzyki młodzieżowej, która zaistniała właśnie na początku lat 60. ze sprawą m.in. Beatlesów czy Rolling Stonesów, a w Polsce została przyjęta w miejsce, jak to mówił Franciszek Walicki, miejsce nie bardzo akceptowanej przez władzę nazwy rock and roll, która to nazwa oczywiście bardziej by może pasowała w owym okresie, ale Big Beat też nie był zły, bo właściwie Amerykanie przez to rozumieli taką muzykę, jaką w owym czasie najczęściej grywało się w Polsce. Ja prowadziłem zresztą rozróżnienie na rock and roll i Big Beat i poświęcam jednej i drugiej muzyce, poświęcam trochę czasu, bo lata 50. to głównie właśnie amerykański rock and roll i wszelkie reperkusje, które stąd wynikły. Natomiast gdzieś tak od 62 roku, a już na dobre w 63, to nazwa Big Beat weszła do ogólnego użytku jako proponowana w miejsce właśnie rock'n'roll. No i muzyka też już była bardziej brytyjska niż amerykańska.
6: Dlaczego zdecydował się pan o napisaniu takiej książki? Od tego może wyjdźmy, bo jest pan, jak rozumiem, trójmiejskim artystą, trójmiejskim pisarzem. Czy ma to jakiś związek może tutaj z naszą lokalizacją?
7: No tak, oczywiście interesuje mnie to, co lokalne, ale w tym wypadku nie tylko. Dlatego, że akurat w latach 60. muzyka rozrywkowa, młodzieżowa była najsilniejsza właśnie w Trójmieście. Z różnych powodów, które opisuję, ale między innymi dlatego, że Trójmiasto było takim miastem najbardziej otwartym na zewnętrzne wpływy, w tym wypadku zachodnie, i również w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Tutaj najłatwiej można było na przykład i najszybciej kupić płyty, które się ukazywały w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek w Europie Zachodniej, ponieważ przywozili je marynarze, trochę na tym zarabiając, co też było źródło dochodu, no ale było to źródło właśnie szybkiego dotarcia do tego, co było modne w owym czasie. Młodzież słuchała co prawda Radia Luxemburg, które było też dostawcą przebojów, było to w owych latach najpopularniejsze radio dla polskiej młodzieży, bo właściwie takiej zachodniej muzyki rock'n'rollowej czy big beatowej polskie radio grało bardzo mało, za wyjątkiem może radiostacji harcerskiej i nielicznych audycji ogólnopolskiego programu, więc płyty były jak gdyby takim trochę luksusowym dodatkiem, luksusowym, bo drogim, bo to był przelicznik czarnorynkowy, dolara czy funta, no ale sprowadzało się te płyty, one krążyły, później były nagrywane na magnetofonach. No, ceny płyt były zaporowe, można powiedzieć. Ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą właśnie w latach 60., pod koniec lat 60. kupiłem w komisie, czyli tam, gdzie wstawiano do sprzedaży jakieś różne rzeczy, to kupiłem za 500 zł i to było bardzo tanio, bo przeciętna płyta rock'n'rollowa to kosztowała w granicach 800 000 zł, a pensja mojego ojca, który był wtedy docentem, wynosiła 1500 zł. Więc to jest ta skala porównawcza.
8: Bardzo luksusowy towar, bym powiedział.
7: Tak, no ale to było przegrywane. Jeżeli ja dostałem płytę, to ja oczywiście zamieniałem je później z kimś na następną i każdy z nas przegrywał. Czyli jedna płyta w ciągu tygodnia mogła obsłużyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które miały ją później przegraną na magnetofon.
8: To wrócę do tego pytania, skąd pomysł, aby napisać książkę, by podzielić się tą wiedzą?
7: No cóż, to nie jest moja pierwsza książka poświęcona trójmiejskiej muzyce. Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku, było to Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010. No i to był początek mojego zainteresowania taką niepoważną muzyką w Trójmieście. Również bardzo istotne właśnie przypomnienie tego, co się w owym czasie działo, ponieważ w takiej, powiedziałbym, oficjalnej historii polskiego jazzu, w tym wypadku napisanej przez Krystiana Brodackiego, zresztą bardzo interesująca praca i wartościowa, zabrakło jak gdyby reprezentacji środowiska trójmiejskiego, które było bardzo ważne i było bardzo dobre i było niejednokrotnie ciekawsze niż to, co się działo w Warszawie czy w innych miejscowościach, zwłaszcza Warszawa, no bo to był ośrodek taki centralny, tam były nagrania, tam było radio, tam były kluby, no ale w Trójmieście działo się równie dużo i równie ciekawie i od tego się zaczęło, od tej historii, która prostowała ścieżki. 4 lata później wydałem jak gdyby kontynuację owej książki, czyli Jazzowisko Trójmiasta, czwarta zmiana, czyli o młodych muzykach, o najmłodszym pokoleniu jazzmenów trójmiejskich. A wreszcie w 2019 roku wspólnie z Marcinem Jakobsonem opublikowaliśmy Rokowisko Trójmiasta, lata 70. w Trójmieście, które były bardzo interesujące, a jako współtowarzysza na tej ścieżce wybrałem Marcina Jakobsona, ponieważ on w tym czasie też bardzo mocno tkwił w owym środowisku, tak jak ja, może z innej strony, bo ja raczej od strony publicystycznej, od strony menedżerskiej. Niemniej, no, wiele wie na ten temat, a że mamy różne poglądy, to tym ciekawsza była to książka, właśnie Rokowisko lata 70., ponieważ prezentowała różne spojrzenie na te same niejednokrotnie sprawy. No, ale to konsekwencją było spojrzenie na lata 60., za które już samodzielnie się zabrałem, ponieważ to one były w rzeczywistości najciekawszym okresem w trójmiejskiej muzyce niepoważnej, czyli mam na myśli zarówno jazz, jak i rock and roll i big beat. I one emanowały tą swoją wielkością, tą swoją wartością na skalę ogólnopolską. No, muszę powiedzieć, że pierwsze rock'n'rollowe zespoły, czy big beatowe, jakie w latach 60. robiły w Polsce wielką karierę, to właśnie powstały w Trójmieście. Na początku był to zespół Rhythm Blues, nie pierwszy zresztą w Trójmieście, chociaż tak się powszechnie uważa, że to pierwociny polskiego rock'n'rolla. Już od 1957 roku ta muzyka była w Polsce bardzo popularna. Za sprawą drugiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, na której wystąpił amerykański rock'n'rollowiec, a właściwie rytm bluesowiec Big Big Ramsey, który na tyle zachwycił publiczność sopocką, że no, rock'n'roll wszedł w miejsce poprzednio uznawanej za muzykę młodzieżową, muzyki dixielandowej, jazzu tradycyjnego. innego. No i od tego się zaczęło i właśnie w Trójmieście, ponieważ zaraz po festiwalu sopockim niejaki Krzysztof Komeda, modernista jazzowy, nagle zamienił się w rock'n'rollowca. I to jest mało znana historia, ale ona pokazuje prawdziwe początki polskiego rock'n'rolla. Bo już 57 rok, 58, trasa koncertowa zespołu Komedy, który występował wówczas pod pseudonimem, jego muzycy również pod różnymi śmiesznymi pseudonimami, ale była to autentyczna muzyka rock'n'rollowa. I późniejszy Rhythm Blues powstały również w Trójmieście. To zespół, który powstał z wcześniejszo istniejącej jakby cząstki zespołu Flotylla z Gdyni, czyli zespołu Marynarki Wojennej, gdzie młodzi muzycy utworzyli taką sekcję właśnie zajmującą się rock'n'rollem. Stamtąd wywodził się na przykład pierwszy wybitny wykonawca, wokalista Bogusław Wyrobek, który jednak trafił na Śląsk do zespołu Zygmunta Wicharego, aczkolwiek zagrał i też i miejsce i w owych rytmblusowym składzie stworzonym przez Walickiego. Ten rytmblus długo nie przetrwał, ale zaraz pojawili się Czerwono-Czarni, też typowo rock'n'rollowy zespół, a gdy Czerwono-Czarni zrezygnowali ze współpracy z Franciszkiem Walickim, to pojawili się w to miejsce Niebiesko-Czarni, czyli już prawdziwie big beatowy zespół, już nie taki właśnie rock'n'rollowy, tylko bardziej big beatowy na wzór zespołów brytyjskich, chociaż częściowo, bo jeszcze nie był to zespół instrumentalno-wokalny, a raczej sekcja instrumentalna towarzysząca plejadzie wokalistów. No i jednym z tych wokalistów był na przykład Czesław Niemen, który stamtąd wyrósł i w okresie najważniejszym dla siebie kształtował swoje oblicze artystyczne właśnie z zespołem Niebiesko-Czarni, a później z zespołem Akwarele, to już była warszawska historia.
8: Te książki, o których pan przed chwilą mówił, i ta najnowsza, to są bardziej biografie poszczególnych zespołów, czy to big beatowych, czy to wcześniej jazzowych, czy to opis dziejów tej muzyki?
7: Jedno i drugie. To nie jest praca ściśle biograficzna, jest to raczej monografia gatunku, który w owych latach 60. miał swoją główną emanację, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Lata 60. w ogóle były latami burzy i naporu w każdej dziedzinie sztuki, a więc nie tylko w dziedzinie muzyki rozrywkowej. No, były to wielkie, wielkie przemiany, jakie następowały. Różnie się je tłumaczy. Na ten temat napisano wiele książek i ja musiałem po prostu zająć się latami 60., bo od nich wszystko się zaczęło. Mamy w książce więc zarówno omówienie tendencji, kierunków, następstw różnych wydarzeń, jakie występowały w owym czasie, ale mamy też biografię zespołów bardziej, a mniej solistów związanych z tymi zespołami, ale też oczywiście one tam się w niektórych przypadkach znajdują. Rozszerzyłem zresztą owe biografie o mniej znanych wykonawców spoza nurtu big beatowego, ale na pewno mocno przyklejonych do tego środowiska, czyli można powiedzieć uczestniczących w pewnej konwergencji, w pewnym przenikaniu się różnych tendencji, jakie wtedy występowały. Przenikanie się na przykład jazzu i big beatu. To była bardzo znacząca historia. No, ale w Gdańsku były to i w Sopocie na przykład występy piosenkarzy, którzy współpracowali z zespołami big beatowymi, ale nie tylko. Na przykład była to piosenka literacka. Czasami zaskakujące połączenia, bo powiedzmy Tadeusz Karmazyn, który był typowym wykonawcą piosenki poetyckiej, również występował w zespole Słodycz Soli, który był zespołem rock'n'rollowym czy big beatowym i gdzie powiedzmy po kilku mocnych rock'n'rollowych utworach następowało uspokojenie jak gdyby i mini blok piosenek opartych o teksty poetyckie. Chociażby Edward Lichnerski, inny wybitny wokalista, piosenkarz z nurtu tej piosenki poetyckiej, również współpracował z rock'n'rollowcami i obustronnie było to zainteresowanie i ono skutkowało wspaniałymi wynikami.
8: Dlaczego w tytule tej książki znalazło się słowo atak?
7: No bo to był atak. To był atak zupełnie nowych idei. To była walka starego z nowym, czy nowego ze starym. Dlatego, że trzeba, o tym też piszę w jednym z rozdziałów, trzeba wziąć pod uwagę, że rynek muzyki rozrywkowej był opanowany przez bardzo profesjonalną, starą gwardię kompozytorów i autorów tekstów starszego pokolenia, które było przyzwyczajone do takiej muzyki rozrywkowej wywodzącej się ze swingu. I nagle pojawili się młodzi muzycy, przebojem wchodzili również na antenę radiową, na przykład razy stacji harcerskiej czy trójki. No i to była walka o pieniądze, o zaiks, o pieniądze z tantiem, prawda? Jeżeli płytę wydawano w nakładzie na przykład 100 tysięcy egzemplarzy, no to były to naprawdę duże pieniądze i było o co walczyć.
8: Książka ukazała się dosyć niedawno. Czy może słyszał już pan albo czytał jakieś recenzje na jej temat?
7: Taką bardzo ciekawą recenzję przedstawił przed tygodniem Krzysztof Masłoń w tygodniku Do Rzeczy. On tam co prawda skupia się tylko na jednym wątku z tej książki, mianowicie wątku Czesława Niemena i sprzedaży jego piosenki Czy mnie jeszcze pamiętasz, Marlenie Dietrich. No ale o książce wyraża się bardzo pochlebnie, co mi również pochlebia, że znaczące pismo i znaczący autor się z tym do mnie w ten sposób odezwali. Również w tygodniku w Trójmieście ukazującym się Zawsze Pomorze był wywiad ze mną przeprowadzony przez Dariusza Schrettera. No więc uważam, że początek dobry, teraz kolejna nasza rozmowa też uważam, że jest dalszym ciągiem tego dobrego początku.
8: Poprosiłbym pana, aby zachęcił pan naszych słuchaczy, dlaczego warto kupić, czego mogą się w skrócie spodziewać.
7: Dla wszystkich, których interesuje wartka opowieść o czasach, wydawałoby się bezpowrotnie minionych, ale mających konsekwencje bardzo poważne dla dzisiejszych wydarzeń w dziedzinie kultury i sztuki, to właśnie chyba jest odpowiednia książka, bo jak mówią mi czytelnicy, nie ma tam ciężaru historii, jest tam raczej lekkość owych historii, sporo ciekawych wydarzeń wcześniej nieznanych, trochę anegdot i w sumie no, miałem takie głosy, że nie przespałem przez ciebie całej nocy, bo jak się zabrałem o 18, to skończyłem o 5 rano. Więc to chyba jest wystarczająca zachęta.
0: Magazyn lokalny.
8: Na co dzień zajmują się różnymi zadaniami ze zwierzętami w roli głównej, a także dbają o środowisko. Mowa o ekopatrolu w Gdyńskiej Straży Miejskiej. O swojej codziennej pracy, ale i o najciekawszych historiach związanych m.in. z łapaniem papugi czy jadowitego pająka opowiedział mi Leonard Wawrzyniak, kierownik ekopatrolu Straży Miejskiej w Gdyni.
9: Ekopatrol jest taką specjalną, wyspecjalizowaną jednostką Straży Miejskiej, która podejmuje wszystkie działania związane z ochroną zwierząt i ochroną środowiska. Więc są to wszystkie działania, które podejmujemy w stosunku do zwierząt, czyli są to wszystkie ranne, chore zwierzęta, zwierzęta trzymane w złych warunkach, zwierzęta, które uciekły komuś, zwierzęta, które dzikie, które wejdą komuś na posesję, na plac zabaw, jak na przykład dziki, oraz wszystkie te interwencje związane z ochroną środowiska, czyli nielegalne wysypiska śmieci w lesie, na przykład palenie odpadów.
8: Od jak dawna działa ekopatrol?
9: Od 2009 roku.
8: Wcześniej takich Straż Miejska w ogóle nie zajmowała się tego typu zadaniami, czy to po prostu oficjalnie nazwę przyjęto w 2009 roku, a tak naprawdę Straż Miejska zawsze te zadania wykonywała?
9: Straż Miejska na pewno podejmowała te działania, może one nie było jakby takiego organu, czy funkcjonariuszy, którzy byliby wyspecjalizowani w tym zakresie. Z tego co wiem, na początku był tylko jeden funkcjonariusz i później to ulegało różnym zmianom, było czterech, trzech. No w tej chwili docelowo tutaj chcemy rozwinąć ekopatrol. Mamy właśnie teraz nowy radiowóz i interwencji związanych właśnie tutaj z ochroną środowiska i zwierząt przybywa.
8: Ile osób w tej chwili pracuje w ekopatrolu?
9: Prawdopodobnie od stycznia będzie już czwórka, więc będziemy mogli, na razie pracujemy od poniedziałku do piątku, ale chcielibyśmy pracować 7 dni w tygodniu.
8: No właśnie, jak pracuje ekopatrol? Bo teoretycznie tego typu interwencje mogą zdarzyć się o każdej porze, w każdy dzień.
9: W praktyce wygląda tak, że pracujemy od 7 do godziny 19, no i w tym okresie oczywiście podejmujemy wszystkie interwencje. Wtedy, kiedy ekopatrol nie działa, inni funkcjonariusze podejmą interwencje, ale podejmują te takie najprostsze, te, które trzeba wykonać natychmiast. Czyli na przykład, jeżeli mamy ranne zwierzę, wiadomo, te zwierzę nie może czekać do poniedziałku, aż przyjdziemy do pracy, więc oni te interwencje podejmują, a inne takie, które na przykład dotyczą trzymania zwierząt w złych warunkach, czy takich związanych na przykład z wysypiskiem śmieci, które gdzieś zostaje odnalezione, to już wtedy my to przejmujemy i czy ustalamy tutaj właśnie sprawców takiego wykroczenia. montujemy fotopłapki w lasach, gdzie to też później jakby musimy to w cudzysłowie obrobić, czyli ustalić na przykład pojazd, który wjechał do lasu, kto jest jego właścicielem, kto był kierowcą w tym czasie i kto dokonał wykroczenia w tym miejscu.
10: Strażnicy pracujący w ekopatrolu są specjalnie przeszkoleni. Na czym polegały te szkolenia? Co to za umiejętności?
9: Głównie są to szkolenia związane z tym, w jaki sposób podchodzić, podejmować interwencje w stosunku do różnych gatunków zwierząt. Dlatego, że mamy tych zakres gatunków jest bardzo duży. Są to zarówno małe bezkręgowce, na przykład pająki, które niektóre są jadowite. Mamy różnego rodzaju gady, jaszczurki, węże. Niektóre gatunki wężów też są jadowite. Mamy gatunki ptaków. Niektóre ptaki również mogą człowiekowi zrobić krzywdę, więc trzeba wiedzieć, w jaki sposób podejść do tych zwierząt. I mamy również ssaki, takie jak na przykład wiewiórki, lisy, dziki, borsuki.

0: Który uciekł właścicielowi i był to zwierzę, które chodziło na czwartym piętrze na elewacji przy Urzędzie Miasta na ulicy Piłsudskiego. No i tutaj trzeba było podjąć interwencję wspólnie ze strażakami, bo no, wysokość była duża, czwarte piętro. No i była taka sytuacja, że strażacy bali się podjąć tej interwencji, bo nie wiedzieli, co to jest za zwierzę, a wiadomo, mógł być to pająk jadowity. Ten na szczęście był jadowity, ale nie w takim znacznym stopniu. No i ja tutaj podjąłem się tutaj próby o złapania tego pająka, a było to dla mnie, nie ukrywam, duże wyzwanie, bo mam lęk wysokości, więc faktycznie była taka akcja.
1: Jak wyglądało złapanie takiego pająka? Domyślałem się, że nie w ręce.
0: Tutaj są różne metody. Na pająki najłatwiej po prostu nakłada się jakiś pojemnik, podkłada się pod to czy jakąś kartkę papieru, czy jakieś denko i po prostu te zwierzę tam się przedostaje i wtedy można bezpiecznie przełożyć go do terrarium, czy do jakiegoś innego pojemnika.
1: Przechodzimy do następnej historii z równie pewnie egzotycznym zwierzęciem.
0: Tak, dostaliśmy informację, że papuga przyleciała tutaj na statek ukraiński, znaczy papuszka, dokładnie było tak, że jest papuszka, więc no to byłem pewien, że pewnie jest to mała papuszka falista, ewentualnie nimfa, bo najczęściej takie papugi są. Okazało się, to była afrykańska papuga żako, duża, szara papuga, która jeszcze do tego mówiła ludzkim głosem, więc była to też bardzo ciekawa interwencja. Czy ona mówiła dosyć tak niewyraźnie, ona mówiła halo, dzień dobry, co robisz? O, takie właśnie słowa. Mieliśmy też na przykład zgłoszenie, pani zgłosiła nam, że po jej domu chodzi mały krokodyl, więc też było to ciekawe. Okazało się, to był gekon lamparci. Mieliśmy agamę brodatą, też śliczna, duża jaszczurka, która wygrzewała się na chodniku. Nie wiadomo, czy komuś uciekła, czy coś innego się stało. Też taka interwencja, którą często też opowiadam, do nas przedzwonił mężczyzna, który powiedział, że w jego ogrodzie śpi duży chomik. Przyjechaliśmy, a to był borsuk. Innym razem pani zgłosiła, że mały kosmita biega po jej ogrodzie, a był to krab tęczowy. Innym razem pani też zgłosiła, że wchodzi rano do ogrodu i kogut po jej ogrodzie chodzi. Myśleliśmy, że pewnie może jakiś gatunek jakiegoś egzotycznego, jakiegoś ptaka pani nie rozróżniała. Faktycznie było to w Orłowie, no się dochodził sobie kogut. Skąd się wziął, nikt tego nie wie. Więc takich interwencji jest wiele i nieraz są one takie śmieszne, bo nie wszyscy znają się na gatunkach zwierząt i mieliśmy na przykład zgłoszenie, że orzeł leży na tafli lodu w zbiorniku wodnym na Dąbrowie. Przyjechaliśmy, a to spała sobie kaczka, więc są nieraz takie naprawdę bardzo śmieszne, albo też opamiętam, jedna pani zgłosiła, że po sklepie chodzi krzyżówka kaczki z orłem. No i też nie widzieliśmy, co to może być, a to była zwykła mewa.
1: Właśnie w przypadku pająków, czy w przypadku, nie wiem, jaszczurek, które no, mimo wszystko mogą uciekać, wyobrażam sobie ich schwytanie, ale jak przed chwilą słucham tej historii o papudze, jak to wygląda w przypadku ptaków, które no, w zasadzie mogą w każdej chwili odlecieć? Ich schwytanie pewnie też nie należy do najprostszych.
0: Tutaj głównie, jeżeli ptak wleci do jakiegoś pomieszczenia, do sklepu, do mieszkania, wtedy jest szansa, żeby go złapać, bo często otrzymuję zgłoszenie, że na drzewie siedzi papuga. No i w zasadzie no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nawet jeżeli byśmy weszli na to drzewo lub byśmy poprosili straż pożarną, to ta papuga odleci, no i tutaj szanse na złapanie są w zasadzie zerowe.
1: Ale mimo wszystko ekwipunek, z którym jeździcie na interwencję, sprzęt, który posiadacie, też jest dosyć bogaty, można powiedzieć. Co tam się znajduje?
0: No, znajduje się tam się wiele rzeczy, bo oprócz transporterów, chwytaków, klatek kennelowych, siatek do łapania właśnie ptaków, podbieraków, kamery, fotopłapek, drabiny, łopaty, szpadle, łomy, wkrętarki, no bo mamy po prostu wszystko, co może nagle nam być potrzebne, bo jadąc na interwencję, w ogóle zaczynając dzień, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co nam się może przytrafić, bo oczywiście rano dostajemy jakiś tam wykaz interwencji, które planujemy oczywiście zrealizować, ale często jest tak, że idziemy w rejon i nagle dostajemy informację od dyżurnego, słuchajcie, jedźcie tam, dzieje się tam taka i taka sytuacja i musimy być na wszystko przygotowani.
1: No właśnie, jak często zdarzają się te interwencje ekopatrolu, które są, można powiedzieć, niecodziennie, no bo zdaj sobie sprawę, że zawsze się coś znajdzie, roboty na pewno wszędzie jest dużo, aczkolwiek no na pewno niecodziennie też jesteście wzywani do jakiegoś egzotycznego gatunku.
0: Egzotycznych tak, codziennie nie ma. Są takie jakby standardowe, czyli na przykład dziki wejdą na plac zabaw, na teren szkoły trzeba je wyprowadzić. Mamy informację, że gdzieś pies jest w złych warunkach trzymany, czy jakieś ranne zwierzę, sarna potrącona przez samochód, czy jakieś inne zwierzę, to są jakby takie standardowe. Natomiast te egzotyczne zwierzęta, one głównie latem. Wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy wszyscy mamy otwarte okna, kiedy niektóre zwierzęta wystawiane są na zewnątrz po to, żeby wygrzały się na słońcu lub żeby się przewietrzyły i wtedy dochodzi do ucieczek. Albo no niestety to jest takie bardzo smutne, kiedy zaczynają się wakacje, wiele osób wyjeżdża na wakacje, nie ma co zrobić ze zwierzętami.

0: i wypuszcza je gdzieś, no, w cudzysłowie, na wolność, albo pozostawia w klatce i często tak mamy sytuację, że świnka morska, królik jest gdzieś wystawiony w miejscu publicznym i jest napis zaopiekuj się mną, coś takiego. W pergolach śmietnikowych, no to niestety często też ma miejsce.
1: Co się dzieje potem z tymi zwierzętami? Zakładam, że tu znowu w przypadku od gatunku pewnie różną drogą dalej to idzie.
0: Głównie tutaj współpracujemy ze schroniskiem Ciapkowo, czyli no wszystkie wiadomo psy, to w ogóle zwierzęta domowe tam są przewożone, te zwierzęta, które gdzieś tam są trzymane w domach i oni współpracują również z fundacjami takimi, które się specjalizują w określonych grupach zwierząt, czyli na przykład są osobne fundacje od świnek morskich, od królików, od papug.
1: A w przypadku takich zwierząt, którymi się Ciapkowo nie zaopiekuje, na przykład ranna sarna, to już nie jest zwierzę domowe.
0: To już nie jest zwierzę domowe i mamy tutaj lekarza weterynarii, który jest wyspecjalizowany w leczeniu, w ratowaniu takich dzikich zwierząt, typu właśnie sarna, jeleń, kuna, wiewiórka, lis. On już podejmuje decyzję. No czasami trzeba podać te zwierzę eutanazji, jeżeli jest już w takim stanie, że nie można mu pomóc, a jeżeli można, to on je ratuje i później wypuszczane są na wolność, zawsze w tym samym miejscu, gdzie zostały znalezione.
1: To można powiedzieć, że tak naprawdę państwa pojazd też robi w pewny sposób za karetkę dla zwierząt i dowożone są do weterynarza, to jest na terenie Gdyni gdzieś?
0: Znaczy zawsze umawiamy się tutaj u nas na komendzie z lekarzem, że te zwierzę jest przez nas odławiane. Oczywiście w zależności jakie, no bo jeżeli jest to dorosły dzik, odyniec, no to nie jesteśmy w stanie go odłowić, wtedy musimy spotkać się już tam na miejscu. Czyli na przykład, gdyby to był łoś, to też nie jesteśmy w stanie go na rodzaju złożyć. Ale te wszystkie mniejsze zwierzęta, które jesteśmy w stanie odłowić, włożyć do transportera, to spotykamy się tutaj na komendzie i wtedy lekarz tutaj podejmuje decyzję albo czy podaje eutanazję, albo zabiera do siebie do lecznicy.
1: A w przypadku zwierząt, które, no tak jak chociażby pająki czy jaszczurki, które no domyślam się, że do weterynarza by raczej nie trafiły, ale też do Ciapkowa również nie trafią.
0: Są dwie fundacje tutaj na terenie Trójmiasta, z którymi współpracujemy. W Radzie w Gdańsku i wtedy te zwierzęta tam są przekazywane.
1: Kiedyś taki mit krążył, że zwierzęta egzotyczne mogły się znaleźć w zoo czasami, jeżeli są znalezione. To jest nieprawda.
0: Nie, to jest nieprawda. No, ogród zoologiczny wypękał szwach, bo naprawdę nie miał co robić. I często też mamy takie zgłoszenia, że ktoś widzi lisa, który sobie chodzi gdzieś po mieście i dzwonią właśnie tutaj do nas mieszkańcy. Złapcie tego lisa, zawieźcie do zoo. No ale to takiej możliwości nie ma, no bo ogród zoologiczny ma swoje zwierzęta i nie przyjmuje zwierząt z zewnątrz.
1: Czy w ogóle zdarzają się takie sytuacje, poza już jakimiś ekstremami, o których tutaj pan mówił, pająk na dachu Urzędu Miasta, gdzie musicie współpracować z innymi służbami, czy to właśnie straż pożarna, czy to czasem policja, czy to może czasem jeszcze jakieś inne służby?
0: Tak, współpracujemy i to jest tak na zasadzie, że czasami my prosimy o pomoc, a czasami my jesteśmy proszeni. W sytuacjach, kiedy właśnie fundacja ma jakieś zgłoszenie, że zwierzęta są gdzieś w złych warunkach, wtedy my tutaj prowadzimy taką asystę, pomagamy lub my właśnie potrzebujemy czasami czy pomocy policji, czy właśnie straży pożarnej, czy leśnictwa, więc tutaj ta współpraca jest wszędzie i chętnie jest podejmowana. Była właśnie taka sytuacja, że na cmentarzu, gdzie była ceremonia pogrzebowa, była słychać odgłosy, no, przypominające krzyk dziecka i okazało się, że do studzienki wpadł właśnie mały warchlak i tutaj straż pożarna tą informację pozyskała, pojechali na miejscu, no i tutaj nas prosili o pomoc, żeby to zwierzę odłowić.
1: Zajmujecie się również właśnie ochroną środowiska, w tym właśnie chociażby te fotopułapki, rozstawianie ich w lasach. Na czym polegają te zadania? Czym się różnią od zadań nadleśnictwa? Bo tutaj na przykład wiem, że też nadleśnictwo Straż Leśna poszukuje na przykład kierowców, którzy wjeżdżają samochodami do lasów czy wyrzucają tam śmieci.
0: My właśnie podobne zadania robimy. Często współpracujemy właśnie ze Strażą Leśną, gdzie nas proszą lub my ich prosimy. Są miejsca, gdzie intensywnie są wyrzucane odpady gdzieś komunalne. Takie fotopułapki montujemy i wiadomo, jeżeli przyjedzie samochód, tablicę rejestracyjną jesteśmy w stanie odczytać. Wtedy ten właściciel jest wzywany na komendę, ale też są sytuacje takie, że mamy właśnie tą fotopapkę i dostajemy MMS-em od razu informację, że jest właśnie pojazd w lesie i wtedy, jeżeli jesteśmy gdzieś w pobliżu, to jedziemy na miejsce i tego sprawcę na miejscu możemy ukarać.
1: Ale jednak zadań takich właśnie związanych z ochroną środowiska jest więcej, czy bardziej jednak związanych z ratowaniem zwierząt?
0: Od tak połowy wiosny do połowy jesieni tych interwencji zwierzęcych jest bardzo, bardzo dużo, a później jakby już takie te bardziej z ochroną środowiska, czyli głównie palenie odpadów. Tego jest bardzo dużo, czyli w sytuacji, kiedy przyjeżdżaliśmy na kontrolę paleniska i odnajdywaliśmy to, że w piecu faktycznie są palone jakieś niedozwolone substancje lub w magazynku na na drewno czy węgiel też znajdują się pokrojone meble, czy jakieś tam elementy parkietowe. Tych wykroczeń było dużo i w tej chwili faktycznie jakby świadomość mieszkańców jest coraz większa i tych wykroczeń jest mniej.
1: Jeszcze nawiążę do samochodu, nowego samochodu, który otrzymaliście Państwo dosłownie na początku 2024 roku. Ten samochód wiadomo, że musi być przystosowany do zadań specjalnych. Jak on wygląda, czym się charakteryzuje, czym odróżnia się od klasycznego radiowozu Straży Miejskiej?
0: No po pierwsze jest to samochód terenowy. Podejmujemy interwencje w lasach, gdzie teren jest no, naprawdę bardzo różny i takim klasycznym, zwykłym osobowym samochodem po prostu nie jesteśmy w stanie tam wjechać. Mamy wyciągarkę, stosujemy, pomagając mieszkańcom, kierowcom, którzy gdzieś wjechali w miejsce takie, gdzie mają problem z wyjechaniem. W ogóle ten radiowóz nasz, który jest, to jest jedyny taki radiowóz w Polsce tego rodzaju, ponieważ był on robiony na nasze zamówienie. Tak, oczywiście pomieszczenie, w którym są przywożone te zwierzęta, jest wentylowane, jest tam odpowiednia temperatura taka, żeby ten komfort był większy, będzie można mieć tam 5-6 załóżmy ptaków i dopiero wtedy za jednym razem pojechać do lekarza, więc tych interwencji będziemy z całą pewnością mogli więcej wykonać.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

widzieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Kaszelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.